0: Śledczy pracowali całą noc. To na miejscu wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Znaleziono tam kilkanaście płodów. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Szef prezydenckiego biura o sprawie orderu dla Wołodymyra Zełenskiego. Za nami ceremonia otwarcia i pierwszy mecz o pierwszej wygranej na mundialu na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Plus, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to co najmniej kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
0: Mateusz Chłyston, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską. Tak zwłokę prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego, Wołodymyra Zełenskiego, tłumaczy szef jego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA.
2: Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły.
0: Mówi prezydencki minister i dodaje, że reakcja Kijowa będzie w tej sprawie kluczowa.
2: Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
0: A ta, jak zaznacza szef prezydenckiego biura, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
3: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Mówiła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez LPR. Może zapłacić za samo leczenie nastolatka.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw.
5: Bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
0: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Daj Daj, wykonali Shakira i Bernaboy. A w pierwszym meczu Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a przed chwilą Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Mecz się skończył, można iść spać. Znaczy, wróć, wstajemy oczywiście. Piątek, 12 czerwca, 4 minuty po 6. Dzień dobry, do 9 będziemy z wami. Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.

0: 12 czerwca w kalendarzu mam bardzo długą listę osób, które obchodzą dzisiaj imieniny. No to zaczynam. Wyszemir, Onufry, Władysława, Jarogniewa, Narcyz, Antonina, Leon, Jan, Jarogniew, Leona, Celestyna, Władysław, Tadea, Placyd, Piotr i Ewa. O, a propos Ewy. Pamiętacie Ewę z serialu W Labiryncie? No to dzisiaj mam krótką listę jubilatów. Aktorka Agnieszka Robótka-Michalska obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dołączcie swoich znajomych, których nie wymieniłem, a którzy też dzisiaj świętują, do tej listy. A dzień rozpoczynamy tradycyjnie od Ewangelii w Radiu Plus. Posłuchajmy.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane zdanie Pana Jezusa, bardzo dobrze określające Jego. Jezus mówi o sobie tak: jestem cichy i pokornego serca. Serce w znaczeniu semickim, czyli w sposobie myślenia, który wyraża Pan Jezus, jest bardzo ważnym ośrodkiem. Serce to nie tylko uczucie, ale serce to przede wszystkim myślenie, rozumienie. Serce jest ośrodkiem woli, ośrodkiem decyzji. To w sercu rodzą się zamysły, intencje, zamiary. To serce odpowiedzialne jest za wybory moralne. Jezusa serce jest ciche i pokorne, które myśli o innych, które dostrzega potrzeb innych, które ma przeczyste i przepiękne intencje względem drugiego. Może czas dzisiaj pomyśleć o moim sercu?
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie DecoFire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmedars. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmedars.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
13: Reklama.
14: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: 28 minut po godzinie 6 rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy piątek, rozpoczynamy powoli weekend, ale bardzo, bardzo powoli. Jeszcze dużo rzeczy mamy do zrobienia w ciągu dnia. No i co? I to będzie weekend z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Na szczęście one będą wieczorami, po nocach. To nie jest tak, że ktoś będzie cały dzień zarywał obowiązki, żeby porządki trzeba zrobić w sobotę, gdzieś tam pójść na spacer, pojechać. Nie będzie żadnych wymówek, ja muszę oglądać mundial. Mundial będzie w nocy, wieczorem. Jak ktoś chce zarywać, to niech zarywa. W ciągu dnia spędzajmy weekend tak, jak należy, tak jak na niego czekaliśmy. No to teraz czekamy na wiadomości w 6:30, już za chwilę i ważna będzie też prognoza pogody.
1: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które między innymi wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. A ten obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację i kontrolę bezpieczeństwa migrantów nielegalnie przekraczających granice wspólnoty, czy nowe zasady powrotów i mechanizm solidarnościowy. To właśnie z tego ostatniego zostaliśmy czasowo zwolnieni. Około 50 tysięcy osób na papieskiej mszy w Las Palmas na Gran Canary, na Wyspach Kanaryjskich. W homilii Leon XIV wyraził uznanie dla mieszkańców wyspy zaangażowanych w pomoc migrantom. Wcześniej Ojciec Święty pojawił się w porcie hańby w Arginingin, które było świadkiem przybycia tysięcy ludzi uciekających przed głodem, wojną i ubóstwem. Właśnie w tym miejscu Leon XIV oddał też hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. A dziś rano papież leci na Teneryfę.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Podobno uderzenie jego buławą przynosi szczęście. Ulicami Krakowa przeszedł wczoraj tradycyjny pochód laikonika. Słynny Tatarzyn wraz z barwnym orszakiem już tradycyjnie wyruszył ze zwierzyńca, kończąc na rynku głównym. Towarzyszyły mu tłumy krakowian.
3: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
4: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć laikonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
5: A ja nigdy.
4: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle, przyjedźmy, ale gdyśmy pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
2: Pod wieżą ratuszową laikonik wykonał tradycyjny taniec, odebrał też symboliczny haracz od władz miasta. Paweł Ślis, kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa, to jeszcze nieoficjalne informacje, rekomendować ma go Polska 2050. Oficjalna prezentacja kandydata ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że jeszcze wcześniej pojawi się kolejny kandydat. Start ma rozważać inny poseł Rafał Komarewicz z klubu Centrum. Przez wiele lat

jakby ktoś pytał, albo nawet pomyślał o takim pytaniu właśnie w tej chwili, która godzina, to ja odpowiadam, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku to Radio Plus. A o czym myśli Tomek od samego rana? Za chwilę patostreamy, MMA i inne podobne zjawiska. Ale zanim to, Perfekt i Niepokonani.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Sejm przyjął ustawę, która zakazuje patostreamingu, czyli rozpowszechniania treści poniżających albo pokazujących popełnienie czynu zabronionego. Ojej, czyżby wkrótce mieli wyłączyć stream z obrad Sejmu, ponieważ poniżanie z trybuny sejmowej to rzecz niemal codzienna, a czyny zabronione? No dzisiaj może tego nie widać, ale za parę lat jakiś Trybunał Stanu może się jednym czy drugim zająć. A wszystko to pięknie pokazuje na stronie Sejmu streaming i to z kilku kamer. Jest też w kablówkach telewizja sejmowa. Pani minister edukacji, proszę się przyjrzeć. Są w Polsce nauczyciele, którzy chcąc ominąć przepisy o patostreamingu przyprowadzają osobiście wycieczki i młodzież na to patrzy. Podobno okrągłą z zewnątrz i w środku też salę sejmową mają wkrótce przerobić na oktagon. Tak się tam dzieje. I dlatego widząc to wszystko, prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do siebie na oglądanie MMA, czyli mieszanych sztuk walk, żeby nie podpadać pod polskie przepisy. Ciekaw jestem, czy nasz prezydent wróci zmieszany, a może nie wstrząśnięty?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Where do you go? Pyta mnie No Mercy. No gdzie ja idę? No cofam się w czasie. Razem z Arturem Moczarskim, który poprowadzi mnie i was wszystkich za rękę. Co się wydarzyło 12 czerwca? Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 12 czerwca 1798 roku Malta skapitulowała przed wojskami Napoleona. 14 lat później cesarz Francuzów napadł na Rosję, rozbudzając polskie marzenia o niepodległości. Londyn nie skapitulował przed Hitlerem, choć na początku lata 1944 roku spadły tam rakiety V1. Dziś drugi piątek po Bożym Ciele, a zatem uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 10 czerwca 1675 roku Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa w czasie objawienia żądanie ustanowienia dzisiejszego święta i obietnice dla oddanych czcicieli, m.in. pokój w rodzinie, pomyślność w przedsięwzięciach, odnowę gorliwości i apostolską skuteczność. Watykan szczegółowo badał te objawienia siostry wizytki i stopniowo wcielał w życie zalecenia, które usłyszała. W roku 1899 papież Leon XII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego boskiemu sercu Pana Jezusa, a w stulecie tego wydarzenia święty Jan Paweł II napisał: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości.

0: Maryla Rodowicz i Łatwo Pani zamyka tę godzinę przeboju z nutą nostalgii, bo już godzina poranka nam minęła. Mam nadzieję, że rozbudziliście się. Jeżeli nie kawą, to na pewno przebojami z nutą nostalgii. Kolejne po godzinie 7, a teraz już czas na wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM. Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Kraków.
1: Właścicielką była lekarka. Nowe fakty w sprawie wstrząsającego odkrycia na działce pod Rzeszowem. Zamiast podpisu trzecie weto. Jest to decyzja prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Meksyk i Korea Południowa mogą cieszyć się z pierwszych zwycięstw. Wystartował mundial i o tym powiemy na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji, kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. A na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Tomku, co się tam teraz dzieje? Czy na miejscu nadal pracują służby?
2: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
1: To był Tomasz Widak o makabrycznym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
3: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
4: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
4: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
3: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. O zastosowaniu dronów na polu walki w dyskusji na poligonie w podwarszawskiej Zielonce. Wczoraj rozmawiali o tym projektanci, producenci i żołnierze, którzy znają z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali głównie operatorzy z Ukrainy, a spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
5: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba. A jak pisze dzisiejszy Puls Biznesu, drony to zupełnie nowa, ale perspektywiczna branża gospodarki. W lutym wartość polskiego eksportu tych właśnie urządzeń przekroczyła 100 milionów euro. Polska stała się tym samym największym eksporterem bezzałogowców w Europie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Zanim kibice mogli zaspokoić głód sportowych emocji, ceremonia otwarcia dała im te, przynajmniej w założeniu, artystyczne i po raz trzeci na mundialu śpiewała Shakira. Właściwa część otwarcia piłkarskiego święta dała na szczęście ich aż z naddatkiem. 3 czerwone kartki, 2 gole i Meksykanie mogli rzucać z radości sombrera na trybunach. W drugim meczu pierwszej kolejki grupy A Czesi bramki strzelili nawet 2, ale niestety jedną ze spalonego. Koreańczycy odpowiedzieli 2 poprawnie strzelonymi golami, mogli więc cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na mundialu. Korea Czechy 2-1. Dziś o 21:00 Kanada-Bośnia, a o 3:00 w nocy USA zagra z Paragwajem.
1: Kolejne mecze odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
8: W Krakowie pochmurno, 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20, może pokropić.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A jak tam wasze zarwane noce? Mam nadzieję, że jednak przespane, wyspane powtórki se można obejrzeć, jeżeli ktoś się piłką interesuje. Dzień dobry, o poranku. A my też gramy. Może nie w piłkę, ale proszę bardzo. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, a za chwilę czerwone gitary. Tomek Waloszczyk, zapraszam na poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

0: No to z okolic 18 przenosimy się w okolice niemalże 80. No dobrze, przesadziłem, no kilka lat jeszcze brakuje, ale okazuje się, że na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Meksyku i USA padają rekordy. Rekord za rekordem. Oto wczoraj był mecz otwarcia i selekcjoner RPA, Belg Hugo Broos, pobił rekord. Był najstarszym prowadzącym na mundialu drużynę trenerem. Miał 74 lata i 62 dni. Dzisiaj ma już 63 dni. No ale minęło kilka godzin i pobił go trener Czechów, pan Koubek, który ma 74 lata i 283 dni. Ten rekordzista też tylko krótko będzie, bo za chwilę do gry wkracza reprezentacja Curaçao. Uwaga, nie żadne Curaçao. Curaçao to sobie na śniadanie możecie z mlekiem zrobić. Curaçao, Holender Dick Advocaat będzie miał 78 lat. I dają radę, i trenują, i odnoszą sukcesy, a nie tylko na kanapie. No i mam nadzieję, że będzie siła spokoju, bo w tym wieku to już tak bardzo denerwować się nie można. No ale taki trener to ma autorytet. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

25 minut po godzinie 7. No nie wiem, czy to już skończone, czy nieskończone, czy mam jechać, czy jeszcze poczekać. No niech mi powiedzą w końcu, czy mam w końcu pierwszy raz w życiu odwiedzić Barcelonę, bo to tam oczywiście Sagrada Familia, uroczysta inauguracja tej najwyższej wieży z udziałem papieża Leona. Wielkie były fanfary, wspaniałe widowisko, podświetlone, poświęcone. No ale pytanie, czy tam jechać, bo niektórzy się śmieją, no wieże otworzyli, ale to jeszcze nie wszystko. To prawda, mają być jeszcze prace wykończeniowe. Co tam, do 2035 roku potrwają 9 lat. No 144 lata czekaliśmy, to jeszcze 9 wytrzymamy, więc ja chyba też jeszcze chwilę poczekam, wszystko będzie takie tip-top. Tym bardziej, że Barcelona no, narzeka na nadmiar turystów, więc chyba niespecjalnie chcieliby mieszkańcy widzieć mnie u siebie, ale mają takie wspaniałe dzieła, no że w końcu się zjawię. Czekajcie tam, czekajcie. Teksas teraz, do Teksasu to się w ogóle na razie nie wybieram.

0: No to jeszcze na chwilę ten Texas, bo to nazwa grupy Summer Sun w Radiu Plus, a jeśli chodzi o Texas, no to mamy prerie rozległe, subtropikalne sawany zaroślowe oraz roślinność pustynną. No tak tam jest, no u nas jest znacznie lepiej, ciekawiej, bardziej zielono i tym będziecie się chwalić. Twój zielony zakątek na naszej antenie, zabawa, w której wysyłacie nam zdjęcia swoich ogródków, balkonów i tak dalej, różnych sadzonek, które rozkwitną albo już rozkwitły. Czekamy na wasze zdjęcia na stronie internetowej, specjalny formularz. My nagradzamy wspaniałymi koszulkami, a pod koniec czerwca finał naszej zabawy i 5000 zł do wygrania. No to czekam na zdjęcia.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.
6: Radio Plus Kraków.
7: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się przed 5:00 na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest w tej chwili 5 zastępów strażaków. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak długo potrwa akcja, nie wiadomo. Już dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Dzisiaj samoloty zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Wszystko rozpocznie się jeszcze przed godziną 10:00. Najpierw myśliwce przelecą nad Westerplatte, później pojawią się nad Wisłą na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Samoloty wielozadaniowe F-35 to najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw zakończy się w 2029. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim spotkaniu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
8: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Blisko 20 kandydatów zadeklarowało już swój udział w wyborach na prezydenta Krakowa. Choć do oficjalnego wpisu na listy jeszcze czas, to już teraz jest prawie pewne, że o fotel prezydenta miasta powalczy rekordowa liczba kandydatów. Jak mówi Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego, może to mieć duży wpływ na końcowy wynik wyborów.
9: W sytuacji, kiedy mamy trójkę kandydatów, która jest wyraźnie z przodu, a przynajmniej wiele na to wskazuje, no bo danych sondażowych jeszcze nie mamy, no to jeżeli któryś z tych kandydatów będzie tracił więcej na rzecz innych kandydatów, to może się okazać, że ci kandydaci z miejsc od czwartego do tych miejsc dalej mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądał kształt drugiej tury.
8: Swojej kandydatury wciąż nie ogłosił Łukasz Gibała, radny i przewodniczący Klubu Krakowa dla Mieszkańców, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim. Według zapowiedzi wybory w Krakowie odbędą się w drugiej połowie września. Krakowia świętuje 120 urodziny. Już dziś wielka celebracja. Kibice i działacze PASów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do hali stulecia, by wspólnie świętować okrągłą rocznicę. Początek o godzinie 11:00. Następnie przejście pod pomnik Józefa Kałuży, Henryka Jordana i świętej Jana Pawła II. Potem spotkanie w hali stulecia.
10: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl

zakochać. Albo w brazylijskiej piłce na przykład. To tutaj najwięcej będzie miłośników chyba. Ale Brazylia na mistrzostwa gra dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Na razie mamy piątkowy poranek. Za 25 minut 8. Dzień dobry, Marek Grechuta. Nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Teraz sensacyjne informacje z raportu wyczytanego firmy konsultingowej Knight Frank, czyli rycerze frankowi, tak można. O, rycerze frankowych to my mamy dużo, tych, co mieszkania pokupili różne. W każdym razie z tego raportu wynika, że w Polsce najszybciej w Europie przybywa miliarderów dolarowych. Stajemy się coraz bogatsi. Tych miliarderów jest coraz więcej i jesteśmy drugim państwem na świecie, bo w Europie liderami, a drugim na świecie, w którym w najszybszym tempie tych miliarderów liczonych w dolarach przybywa. Ja tak sprawdziłem sobie kursy walut, ja też mogę, może nie miliarderem, ale takim porządnym milionerem być, jeśli chodzi o lirę turecką. O, jestem milionerem turecko-lirowym, a nawet może tym tajskim, oni tam baty mają w Tajlandii. To chyba Batmanem jestem w takim razie. W każdym razie, no tak, jesteśmy teraz bogatsi. Ważne, żeby te pieniądze, które gdzieś tam zarabiamy, sobie po trochu odkładać, bo to narzekają eksperci. Już nie wspomniałem o tych miliarderach, bo to zupełnie inna półka jest. Ale że jeżeli my mamy coś, no to postarajmy się o te oszczędności, bo cały czas ich jest mało. Jeżeli możemy, oczywiście. Za 17 minut będzie 8.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
8: Reklama.

0: Zielony zakątek.
1: No i co? Spotkałem już dzisiaj krasnala, a w zasadzie krasnalkę z sercem dużym na piersi. Spotkałem też kruka jakiegoś broniącego terytorium, a jest i czapla, jak i żuraw, i grzybki rosną. To wszystko są rzeczy, którymi ozdabiamy swoje ogrody. Rzecz jasna, rzeczy nieruchome, które no, imitują te piękne zwierzęta. No, ale też liczymy na to, że te żywe przylecą do naszych zielonych zakątków i tak jak słyszymy, ten śpiew ptaków w podkładzie, one też będą nam urozmaicać poranek choćby. No to cudowna rzecz budzić się o poranku przy śpiewie ptaków. Ja wiem, że praca i tak dalej, piątek jeszcze przed nami, trochę się rozmarzyłem, ale patrzę na te wasze zdjęcia i czekam na kolejne zielone zakątki, bo to jest twój zielony zakątek, zabawa w Radiu Plus. Chwalcie się swoimi ogrodami, swoimi balkonami, swoimi miejscami, gdzie pod gołym niebem odpoczywacie, a my nagradzamy was koszulkami. Nagroda pod koniec czerwca to 5000 zł na upiększanie zielonych zakątków na naszej stronie internetowej. Szczegóły zabawy.
0: Twój zielony zakąt.
1: I to nie musi być działka przy lesie, nie musi być gdzieś tam poza miastem, na wsi. Jestem z miasta, proszę bardzo. Elektryczne gitary w mieście też może być pięknie i zielono.
2: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

0: kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać.
1: A czy widać już, Justynę?
2: Jeszcze nie widać. Czy czuć? Czuję kawę, zaparzyła sobie pewnie, a zaraz będzie ją słychać. Za minutę będzie ósma, za minutę wiadomości w Radiu Plus. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaw Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Reklama.
9: Radio Plus Kraków.
10: Mieszkańcy zszokowani makabrycznym odkryciem to w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie znaleziono ludzkie szczątki. Nie dla pokazywania przemocy w internetowych transmisjach. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Tradycji musiało stać się zadość. Pochód laikonika przeszedł ulicami Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas pracy ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki. To co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono też strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
11: Jeszcze mówią o tym.
12: Ale co mówią, proszę pana?
11: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
12: A ma pan informację, ile tych płodów było?
11: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Przecież połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię.
13: Ale to jakaś pani doktor, tak?
12: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
11: Przykra sprawa.
10: Z mieszkańcami rozmawiał Tomasz Widak. Policja nadal nie udziela informacji. Głos śledczych najpewniej po południu. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
14: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
15: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
14: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
10: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak formalnie przejął obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To po tym, jak zakończyła się kadencja generała Macieja Klisza. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem?
16: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
17: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
16: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
18: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
16: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
10: Dziękujemy, Mateuszu. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ, gdzie alkoholu nie można kupować po 22 od 1 listopada. Urząd Miasta przedstawia dane z półrocza obowiązywania ograniczeń.
19: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
10: Informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Mieszkańcy popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
20: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
21: Rozrabiają po alkoholu.
22: Ludzie sami nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
10: Od czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całym mieście.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Orszak Lajkonika na ulicach Krakowa, a za nim mieszkańcy, którzy ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ten gest przynosi szczęście.
23: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
24: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć Lajkonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
25: A ja nigdy.
24: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle. Przyjedźmy, ale gdyśmy pracowali, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, bo z tego korzystamy z wolnego czasu.
25: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji też.
24: Zobaczyli jej pokazać.
25: Jesteśmy zachwyceni.
26: Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
10: W rolę Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
27: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
28: 12 stopni w Krakowie, wyjrzało już słońce. W ciągu dnia maksymalnie do 20. Może przelotnie pokropić.
27: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut po godzinie 8, 7 już za chwilę. Przenosimy się do Zielonego Zakątka za kilka minut, więc spodziewajcie się telefonu. Będziemy nagradzać.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj Krzysztof, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, dzisiaj tak minimalistycznie zupełnie odchodzimy od tych różnych bibelotów, które stawiamy w ogródku, od tych nawet całych szeregów zasadzonych kwiatów, bo są po prostu dwa drzewa, czy więcej tam jest drzew.
2: Ale tak,
1: dwa
2: dokładnie, drzewa? To brzozy. Tak, brzozy tak. To są... Pięć brzoz, cztery sosny, także jest tam, co robić.
1: Dobra, no ja powiedziałem drzewa, bo ja, na tych kwiatach to się słabo znam, ale brzozę jeszcze rozpoznam, nie powiedziałem. Dobra, bo Kasia mi tu pojechała, ja nie wiem kto co sadzi. Dobrze, ale między brzozami jest hamak.
2: Tak, jest hamak, na którym wypoczywam i jest przesuper tam. Mhm.
1: Dużo czasu na odpoczynek, czy jednak dużo pracy na takim terenie?
2: No, wiadomo, że jest koszenia, przycinania, ale da się to ogarnąć wszystko.
1: Bo to jest takie zdjęcie niejednoznaczne, to twój prywatny teren, to nie jest gdzieś w lesie
2: tak,
1: sobie tam.
2: Tak, nie, tak, oczywiście, moja prywatna działka obok domu.
1: No dobrze, a teraz taka, bo zdjęcie oczywiście trafi do naszego finału wielkiego pod koniec czerwca, tam nagroda 5000 zł, ale gdybyś wygrał, to co tu upiększać? No jest hamak, są drzewa, wszystko wystarczy.
2: No, myślę, że jakieś leżaczki bym sobie dokupił. Aha. Na pewno jeszcze do tego.
1: Dobra, super. No to cóż, to umieszczamy w galerii to zdjęcie, wysyłamy koszulkę pod tytułem Czasami przesadzam i dziękujemy za udział w konkursie.
2: Dziękuję. Mogę pozdrowić jeszcze tutaj takiego pana Edzia, który codziennie rano włącza mi właśnie Radio Plus.
1: O, świetnie, pan Edzio. Ale to co, za ogrodzenia słychać?
2: Nie, my w pracy po prostu.
1: A w pracy, dobrze, myślałem, że tam na tym leżaczku leżysz i hamaczku i słychać.
2: A to też, to w weekend.
1: No to panie Edziu, też dorzucimy coś do paczki od Radia Plus, skoro pan włącza codziennie rano to radio.
2: Codziennie włączam i wyłączę, także on pilnuje tego.
1: Jak to wyłącza, no dobrze. Upominek też będzie dla pana Edzia. Do usłyszenia, miłego dnia.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: 17 minut po godzinie 8. Przypominam, akcja Zabawa, twój zielony zakątek, szczegóły na stronie internetowej Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. i do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Reklama.
18: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: ja będę zadzierał głowę do nieba prawie, będę patrzył w górę, szyja mnie będzie boleć, aż przez chwilę tylko. F-35 dzisiaj na polskim niebie, wystartują z Gdańska, przelecą nad Warszawą, a później nad Krakowem, będzie wielkie widowisko. Szkoda, że więcej tych miast nie ma, ale będzie na co popatrzeć. W okolicach godziny 10, przed 10, po 10. Proszę sprawdzić, bo są oficjalne komunikaty, na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. A teraz już czas na właśnie, co z tym niebem dzisiaj, jak to będzie, prognoza pogody za chwilę, skrót wiadomości troszkę wcześniej.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piątek również pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw. TO we wschodniej części kraju, alerty obejmują Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpackie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także silne porywy wiatru sięgające do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. W wiadomościach: Estonia, w parku miejskim w Tallinie zainstalowano pierwszy w kraju modułowy schron dla ludności. Zbudowany z żelbetowych bloków na wzór ukraiński, ma dać krótkotrwałe schronienie w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas nalotów. Konstrukcja obiektu ma ochronić mieszkańców przed eksplozjami, falami uderzeniowymi czy odłamkami. Komisarz Karelicki w Wabanku, profesor Wiktor Kupel-Weiser w Seksmisji i Kazimierz Lulewicz w serialu Boża Podszewka. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmował teatr telewizji. Stworzył tam niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie, Macieja Wojtyszki czy Baszmaczkin w Płaszczu Izabeli Cywińskiej. Janusz Michałowski miał 89 lat.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Od Krakowa przez Wadowice aż po Zakopane. To będzie prawdziwa uczta dla wielbicieli muzyki organowej. Pierwszy międzynarodowy festiwal organowy szlakiem świętego Jana Pawła II rozpocznie się już w tę niedzielę w Niegowici. Papież Jan Paweł II wciąż pielgrzymuje po Małopolsce, tym razem poprzez muzykę, mówi Witold Zalewski, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Kroczymy wszystkimi miejscami, które związane są z osobą Karola Wojtyły, czy to księdza, czy później biskupa Krakowa, czy papieża. Zapowiedzieli się artyści wielu krajów świata, więc będziemy gościć wykonawców nie tylko z Polski, ale także z Meksyku, z Hiszpanii.
2: Koncerty będą odbywały się w małopolskich kościołach. To 10 koncertów i 15 wydarzeń towarzyszących. Więcej na muzykawdiecezji.pl. Rowerzyści przejadą nocą przez Kraków. Start przy Muzeum Narodowym. Miłośnicy dwóch kółek spotkają się dziś na krakowskim nocnym przejeździe rowerowym. W ten sposób chcą promować bezpieczną jazdę po zmroku i przypominać o obowiązkowym oświetleniu rowerów. Trasa przejazdu liczy 18 km. Początek o godzinie 20 przed Muzeum Narodowym.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
2: Termometry w Krakowie lekko drgnęły, 13 stopni, słońce raz wychodzi, raz chowa się za chmury, dziś maksymalnie do 20, może popadać.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakby ktoś się nie orientował, jeszcze piątek mamy, piątek, dzień do przeżycia i później weekend. Dzień dobry, o poranku. Nam do przeżycia powiedziałem, jakby coś się strasznego miało stać. Jeżeli ktoś ma trudne dzisiaj momenty, trudne chwile, jesteśmy z wami, Radio Plus oczywiście, no ale dzień pełen przygód, dzień pełen emocji. Nie mówię już o tym mundialu, tylko fajny dzień się zapowiada, prawda? A przed nami oczywiście weekend.

0: Za 20 minut będzie godzina 9. Już dzisiaj trochę gorzkich słów poświęciłem naszemu parlamentowi Sejmowi. Okazuje się, uwaga, że pod koniec czerwca na terenie Sejmu odbędzie się potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin wybitnego artysty Mieczysława Foga. Zresztą ten rok został określony rokiem Mieczysława Foga, więc będzie nie w samym Sejmie, to nie będzie tam na sali sejmowej tym bardziej, ale w ogrodach sejmowych. Okazuje się, że już dostać się nie można. Były wejściówki bezpłatne, ale było tak duże zainteresowanie, że już niestety ich nie ma. Jestem ciekaw, może ci, którzy się tam wybiorą, zdadzą relację, czy pojawią się parlamentarzyści na tej potańcówce. No gospodarz jakiś musi być, chociaż ja to znam tych posłów, bo chodzi o to, że trzeba się przebrać w stroje z okresu międzywojennego. I jak znam posłów, to jeden przyjdzie Dmowskim, drugi Piłsudskim i tak się pokłócą i tak. Za 19 minut będzie godzina 9, za chwilę Boniem i Sunny, żeby tak było przez cały weekend słonecznie, a później kombi.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.

6 minut pozostało do godziny 9. Jak już mówiliśmy, Karol Nawrocki, prezydent, jedzie do Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie z oficjalną wizytą, ale został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych połączone właśnie z 80. urodzinami prezydenta USA. Już Super Express donosi na drugiej stronie zresztą, że dostanie od naszego prezydenta, prezydent USA, złote spinki do mankietów z onyksem. Onyks, minerał odmiana agatu należąca do grupy chalcedonów, czyli krzemionkowych minerałów zbudowanych z dwutlenku krzemu. Więc pewnie to ładnie wygląda. Czytam też wypowiedź ministra tutaj z kancelarii prezydenta, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Proszę nie truć urodziny, znaczy przepraszam, że truć, to są najważniejsze w tej chwili sprawy, bezpieczeństwo, zwłaszcza w relacji też ze Stanami Zjednoczonymi gwarantowane, ale nie wiem, czy jak się pojedzie na urodziny, to czy o sprawach zawodowych, służbowych. No dobra, no to są ważne rzeczy, a okazji jest niewiele, więc można napomknąć. Tym politycznym akcentem dyplomatycznym kończymy poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i do usłyszenia do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
0: Reklama.
10: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
11: Szczątki około 30 płodów na posesji pod Rzeszowem. Pojawiły się nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia. Gdańsk, Warszawa, Kraków. Dziś warto popatrzeć w górę. Na polskim niebie zaprezentują się polskie myśliwce F-35. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem, a to efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun ze szczegółami już teraz. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
12: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
11: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękujemy, a ten temat pojawi się w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Przed nami wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Za kilkadziesiąt minut trzy najnowocześniejsze myśliwce F-35 rozpoczną swój przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. To w ramach rajdu Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z bazy w Łasku. Dokładny plan lotów zna Rafał Różycki.
13: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9:45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10:10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
14: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
13: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
11: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku. Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji i elementów technologicznych, a to w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4:00 rano pojawił się ogień. Na miejscu działa w tej chwili 6 zastępów strażaków.
15: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
11: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zadecydowało o odwołaniu profesora Mirosława Milkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. A to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Milkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
0: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Milkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
11: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
4: Wiadomości Radia Plus.
11: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
16: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
11: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9, teraz na zegarze. 12 dzień czerwca w kalendarzu, piątek, jeden z waszych ulubionych dni. Weekend zapowiada się niestety deszczowy, ale następny weekend będzie już upalny i coś mi się wydaje, że za tym deszczem będziemy tęsknić. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja?
1: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
13: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
15: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
16: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 27, prawie 26 minut do 10. Jeśli wasz ulubiony deser to tiramisu, to można już zaczynać trenować, ponieważ ruszyły zapisy do pierwszego w historii biegu tiramisu w Treviso. Treviso to jest stolica tiramisu właśnie, to tam powstał ten deser, chociaż niektórzy się spierają, że nie. Z kuchnią jest tak, że kilka osób może wpaść na ten sam pomysł w różnych miejscach na świecie i kto pierwszy wpadł na ten pomysł, dokładnie nie wiadomo. Natomiast Treviso jest uznawane za stolicę tiramisu właśnie i 11 października odbędzie się tam Tiramisu Run. To jest taki chyba pierwszy bieg na świecie poświęcony temu ciastu. Do pokonania będzie trasa nieco ponad 10 km, która będzie wiodła przede wszystkim przez historyczne centrum miasta, ale także i kanały wodne, okoliczne tereny wiejskie, będzie tak zaplanowana, żeby można było dotrzeć do miejsc zazwyczaj, do takich, do których zazwyczaj się nie dociera. Niestety tylko 1000 osób może wziąć udział w tym biegu, wpisowo około 18 euro i jeszcze trochę więcej. No a na mecie oprócz medalu czekać będzie na każdego porcja tego pysznego ciasta. Myślę, że Iga Świątek mogłaby być ambasadorką tego biegu właśnie. A jeśli chcecie już trenować, to muzyka idealna do tego. Bellini, Samba de Janeiro.

0: Kozio Arianki, Sisi Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 10. Ja przypominam, że trwa nasza zabawa Twój Zielony Zakątek i czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów lub też parapetów pięknie ukwieconych. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
1: Reklama.

0: Tanecznie nam się dzisiaj lista ułożyła. The Beatles i Twist and Shout w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: Plus Kraków.
1: F-35 nad Polską. Nowoczesne maszyny ruszyły nad Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. Prezydent Donald Trump mówi o przełomie. Teheran ma wątpliwości. Powiemy, co z wielkim porozumieniem. Dobre wiadomości dla turystów w Tatrach. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nasze F-35 lecą nad Polską, myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem na polskim niebie trwa już uroczysty przelot maszyn. Te pojawiły się nad Westerplatte, w kolejnych minutach zobaczą je mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Krakowa. Kulminacją będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Donald Trump mówi o przełomie. Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę. Wiceprezydent J.D. Vance według zapowiedzi Trumpa weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie zostanie podpisane w Europie, a co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją, twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. A już w niedzielę z Donaldem Trumpem spotka się Karol Nawrocki. Polski prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy. Politycy mają rozmawiać m.in. o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy, podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
1: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON-u poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base, Cruel Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 10 teraz. A jeśli o lato chodzi, to właśnie kojarzy nam się z wyjazdami, z wakacjami i być może także z wysyłaniem pocztówek. Pocztówka z wakacji, ktoś jeszcze z Was to być może robi. Na pewno jeśli chodzi o naszą słuchaczkę Izę, to się dzieje. I to nie jest pocztówka z wakacji, ale pocztówka z sanatorium w Muszynie. Taka do nas z pozdrowieniami dotarła i to jest bardzo miłe wiedzieć, że gdzieś na końcu, na drugim końcu Polski jesteście i myślicie o nas, nawet gdy macie wolny czas, nawet jeśli to jest urlop sanatoryjny dla podreperowania zdrowia, myślicie także o nas. Bardzo za takie rzeczy dziękujemy i to doceniamy. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Jeśli macie też plany wakacyjne, to dajcie też znać, może komuś będzie można podpowiedzieć. Radio
1: Plus. Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltary!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Reklama.

Rod Stewart, Why, What I'm Gonna Do w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A czasami tak jest, że słyszymy głos działki na przykład, która wzywa i trzeba na nią pójść. Przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek każdego roku. W czerwcu właściwie pytamy Was o to, co udało Wam się wypielęgnować wiosną, albo też właściwie, bo to jest też z tym ogródkiem, z działką, to jest tak, że to nie jest praca tylko wiosną, ale przez cały rok trzeba coś na tej działce, w tym ogrodzie robić, żeby to wszystko wyglądało później tak pięknie, kolorowo, kwitnąco, jak na przykład teraz. I na takie zdjęcia tego, co udało Wam się zrobić, czekamy. radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, Waszej działki, Waszego balkonu ukwieconego albo parapetu też, bo to też przecież jest jak najbardziej zielony zakątek. No i też podać swoje dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się z Wami skontaktować właśnie. A do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj koszulka. Czasem przesadzam. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

0: Bolary na koniec 10. 3 minuty pozostały do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Hortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Links CGM.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Kraków. Inauguracyjny przelot myśliwców F-35 nad Polską. Za chwilę relacja z Gdańska. Powiemy też o relikwiach krwi świętego Jana Pawła II, które wprowadzono do kościoła pod Radomiem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Westerplatte, Warszawa, Kraków, Łask. Nowe myśliwce F-35 polskiego wojska przeleciały nad całą Polską. Przed 10:00 zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska.
1: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
2: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego jak będą leci, że to nasi.
3: Nie, ja jechałam tramwajem, także zagłuszył, nic nie było słychać.
4: Słyszałam, ale nie widziałam.
5: No potężny, któregoś roku tak nisko leciało. To strasznie, jakby się coś waliło.
1: Ładnie wyglądało.
6: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno, że jest super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać. No.
7: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
0: Później F-35 przeleciały nad Warszawą, Krakowem i wróciły do bazy w Łasku pod Łodzią. Tam rozpoczynają się oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie 13, a około 30 płodów znaleziono niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnienie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednią właścicielką działki była lekarka, patomorfolog. Na terenie posesji, gdzie odkryto ludzkie szczątki od rana, ponownie pracują śledczy. Sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się w ich miejscowości.
9: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
10: Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
11: Ja nie wiem. Jak tak ludzie mogą robić?
9: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
0: O czym informował Tomasz Widak. Pobili i okaleczyli wiceprezesa klubu sportowego Sandecja Nowy Sącz. Sąd warunkowo umorzył jednak postępowanie wobec 6 pseudokibiców. Oskarżeni mają wpłacić pieniądze na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Z taką decyzją nie zgadza się prokuratura.
12: Uznajemy tę decyzję za zbyt łagodną wobec tych sprawców. Zasadnym byłoby orzeczenie w niniejszej sprawie co najmniej kary ograniczenia wolności, polegającej na pracach na cele społeczne. Co więcej, te osoby są oskarżone o szereg innych przestępstw. Wobec tego w naszej ocenie ta instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie powinna mieć zastosowania do nich.
0: Mówił prokurator rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Gorzula. W najbliższym czasie ma zostać wniesiona apelacja w tej sprawie.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Relikwie krwi świętego Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Skrzynnie pod Radomiem wprowadził je biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią pobłogosławiono pomnik papieża Polaka. Później odbyła się procesja z relikwiami. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi trzema córkami.
13: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka no była na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
14: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o wstawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
0: A relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska.
16: Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Na szczęście już zbliża się weekend, już właściwie rozpoczyna się weekend i będzie można w swoim zielonym zakątku spędzić trochę więcej czasu. A jak już tam będziecie, to proszę zróbcie zdjęcie, a być może teraz jesteście. I jak zrobicie to zdjęcie, to pokażcie nam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek. Czekamy prawie przez cały czerwiec na te Wasze zdjęcia tego, co udało Wam się stworzyć i to jest przepiękne i chcecie się tym pochwalić. To nie musi być ogród, to nie musi być działka, to może być Wasz ukwiecony balkon. Radioplus.pl, przypominam, tam znajdziecie szczegóły, a do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj, już za chwilę, do kogoś trafi koszulka Czasem Przesadzam od Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
5: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
12: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Toki.

0: Twój zielony zakątek.
1: Dzisiaj zielony zakątek Andrzeja. Przenosimy się do Kołobrzegu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Andrzeju, twój zielony zakątek to działka, tak? Dobrze widzę na zdjęciu. To jest przepięknie zazieleniona działka. Do tego drewniane elementy. Opowiadaj.
2: Tak. No, znacie, kupiliśmy taką działkę dosyć fajną na zboczu. Zrobiłem takie, bo to był spad, żeśmy wyrównali, dali odpowiednie tam, żeby to wyrównać. Także rosła tam sama trawa. No, w ciągu roku zrobiłem dosyć sporo. Także niektóre kobiety twierdzą, że ja więcej zrobiłem przez rok niż oni przez 40 lat.
1: No piękna jest ta działka, bo mnóstwo i kwiatów, które wydaje się, że to są piwonie, które chyba gdzieś tam rozkwitną za moment. I róże widzę. Jeszcze są jakieś inne kwiaty?
2: Tak, są. Znaczy ja nie wszystkie wiem, jak się nazywają, ale okay. Po prostu kocham się w kwiatach.
1: Znaczy
2: mam floksy, mam znacie te tulipany i lilie.
1: Czyli
2: lilii
1: jest...
2: mam dosyć sporo. No gdyby nie Nornisa, byłoby ich więcej.
1: Zawsze jest ktoś, z kim trzeba trochę tam się użerać na działce. No tak czasami bywa. Ale prezent mam dla ciebie, koszulka. Czasem przesadzam i myślę, że u ciebie się na pewno sprawdza.
2: No fajnie, bardzo dziękuję.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No, moja żona i najbliższa rodzina, a nazwisko Torchalski, no to jeżeli ktoś słucha, no to będzie wiedział. Dla wszystkich pozdrowienia i dla redakcji również.
1: Bardzo dziękujemy i udanego czasu na działce. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój zielony zakątek i tam czekamy na zdjęcia waszych ogródków.
0: Zielony zakątek.

0: Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17 minut do 12 i mam już zaproszenie na jutro na 10.30 mniej więcej, czyli Smaki z Plusem. Tym razem przyjrzymy się kuchni śląskiej, a wzmianki o niej między innymi od Remigiusza Rączki. To jutro po 10.30. Radio
1: Plus. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Kaufland

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
4: Reklama.

0: Rzeka marzeń i Beata Koźdrak. Na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta później. A my słyszymy się jutro po 8:00. Dzięki za dziś.
1: Reklama. Wykorzystaj.

0: Polsa. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
5: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Myśliwce F-35 już oficjalnie w polskim wojsku. Trwają uroczystości w Łasku. Dachowanie karetki na sygnale. 3 osoby trafiły do szpitala. Będzie też zaproszenie na wakacje z misjonarzami koło Tarnowa. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zanim F-35 wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią, przeleciały nad całą Polską. Mieszkańcy Warszawy oglądali przelot nad Wisłą wzdłuż bulwarów.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mik i koniec, no nie popatrzył nawet dobrze człowiek. Dość szybko.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Mam 36 lat i gdybym miał 26, to pewnie bym to olał, ale jakoś tak jakby człowiek z wiekiem inaczej na to patrzy. Także podobało nam się i liczyłem, że będzie niżej, że będą leciały niżej i że będzie większy huk, ale też było fajnie, uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
1: Z Warszawy F-35 poleciały nad Kraków i wróciły do bazy w Łasku.
5: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Teraz trwają uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON. Prokuratura potwierdza, na działce pod Rzeszowem odnaleziono ludzkie płody. W Lutoryżu koparka natrafiła na odpady medyczne oraz szczątki dzieci. Według wstępnych ustaleń prokuratury obecni właściciele działki kupili ją od lekarki patomorfolog. 57-letnią kobietę zatrzymano dziś rano. Grozi jej do 12 lat więzienia. Dachowanie karetki na sygnale. 2 osoby zabrano do szpitala po wypadku na trasie Stalowa Wola – Jamnica na Podkarpaciu.
6: Kierujący karetką pogotowie najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, 2 z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
1: Relacjonowała Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, a przed uniknięciem zderzenia ze zwierzęciem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tajniki pracy misjonarzy, nauka języka hiszpańskiego, gry, zabawy i wycieczki na wakacje z misjami i językami zaprasza najmłodszych w sierpniu Zgromadzenie Księży Sercanów do Koszyc Małych koło Tarnowa.
7: Co ciekawe, będą to wakacje z ograniczonym dostępem do telefonów komórkowych, co jest bardzo ważne, bo dzieci spędzają w świecie wirtualnym wiele godzin, mówi Anna Naganowska, opiekun kolonii.
8: Oczywiście będą mogły się kontaktować ze swoimi opiekunami oraz rodzicami, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie się integrować i spędziły ten czas przede wszystkim na świeżym powietrzu, w ruchu i korzystając ze wszystkich atrakcji, które będą im zapewniane. Na kolonie mogą przyjechać dzieci w wieku od 9 do 13 lat.
7: Kolonie potrwają 6 dni, rozpoczną się 16 sierpnia. Zapisy trwają na stronie misjesercanów.pl.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Hankele. Zapraszam. Kraków idzie na rekord. Już niemal 20 kandydatów zadeklarowało swój start w wyborach na prezydenta miasta. Jak na razie nie dołączył do nich Łukasz Gibała, przewodniczący klubu Kraków dla mieszkańców, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą zaledwie 5000 głosów. Dlaczego? Jak tłumaczy Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego, na razie nie ma takiej potrzeby.
10: Nie musi deklarować się już teraz, bo i tak wszyscy wymieniają go jako potencjalnego kandydata, jako naturalnego kandydata. Ma on w Krakowie bardzo dużą rozpoznawalność. Na większość pozostałych kandydatów po prostu wykorzystuje teraz ten okres, żeby pokazać się mieszkańcom Krakowa w wielu miejscach, w wielu przypadkach, w ogóle zademonstrować, że oni istnieją, no bo nie każdy o ich istnieniu, o ich dotychczasowej działalności wie.
9: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Pomodlę się za ofiary wypadków drogowych na Zakopiance. Już jutro parafia świętego Wojciecha w Krzeczowie zaprasza na Dzień Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Drogowych pod hasłem Przekażcie sobie znak pokoju. W programie świadectwa i msza święta. Początek o godzinie 13:30 na tarasie widokowym przy krzyżu nad Zakopianką w Krzeczowie.
11: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
9: W Krakowie dziś pogoda w kratkę i do 20 stopni, możliwe przelotne opady. Na Podhalu zimniej od 14 stopni w Zakopanem do 16 w Nowym Targu.
11: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: No to powiedzmy to sobie piątek.
13: Piąteczek.
12: Piątunio, jak mantrę uwielbiamy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski, mundial rozpoczęty. Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. No i właśnie Kanadyjczyk rozpocznie dzisiejszą przebojową pocztę. Brian Adams, Everything I Do for You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Co zmęczony troszeczkę pan po wczorajszym wieczornym śledzeniu rozpoczęcia?
2: Ale medialu. To miłe zmęczenie. Ceremonia otwarcia, wspaniałe występy m.in. Shakiry, Michaela Bubleya, bo to przecież Kanadyjczyk, a mistrzostwa w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Głosy są podzielone a propos występu Shakiry. Jedni zachwyceni, inni zarzucają, że to był playback, że to już nie to. A myślę, że Shakira jest mistrzynią takich piosenek mundialowych. Zaczęło się od Hips Don't Lie. Na mundialu w Niemczech zaśpiewała ten utwór na otwarciu. No a potem był wielki hit Waka Waka mistrzostw w RPA. Piosenka Dare potem. No i także ten tegoroczny utwór. Myślę, że to piosenka, która też stanie się jednym z takich hymnów piłkarskich i też z przebojów tego lata. No i wreszcie oglądałem jeden z tych meczów, mecz otwarcia, czyli Meksyk RPA. Meksyk wygrał 2-0. Mieli bardzo dużą przewagę. Drużyna RPA rozczarowała mnie, ale tylko dwie bramki. No i w drugim meczu Czechy przegrały z Południową Koreą 1-2, choć prowadzili Czesi.
1: Aż też nie wypadałoby, żeby gospodarze, tak od razu mam na myśli Meksyk, przegrali. To niekulturalnie. Tak,
2: że... No gospodarzom nawet ściany pomagają. Mówię to oczywiście o kibicach w przenośni. Cyndi Lauper to artystka, którą za chwilę zagramy. Jedna z ikon dekady lat 80. Kolorowy ptak, świetne piosenki, no i największy hit, jaki wylansowała, Girls Just Want to Have Fun.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.

0: Woman i John Lennon, fantastyczny przebój, który na singlu ukazał się tuż po tragicznej śmierci artysty. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy składankę z muzyką Italo Disco, a tam nasz dobry znajomy.
1: Tak jest, no Ken Lash, no możemy to powiedzieć, chociaż tutaj pod pseudonimem Danny Keith.
0: 2 lata temu w Operze Leśnej, kiedy prowadziłem taki festiwal Italo Disco, byliśmy razem, prowadziliśmy audycję na żywo stamtąd, no i ty zakumplowałeś się właśnie z Kenem Laszlo i opowiadał ci historię związaną z tymi pseudonimami.
1: Zgadza się, no dobrze nam się rozmawiało, Ken Laszlo sporo wówczas nagrywał, zatem wydawnictwo powiedziało mu, że to nie może być tak, żeby non-stop jego nazwisko się pojawiało, zatem wymyślił sobie inne twórcze.
0: Jeden z nich to właśnie Danny Keith, drugi to Rick Fellini i nagrywał piosenki. Trochę zmieniał barwę głosu, trochę inaczej te utwory były zaaranżowane. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Muzyka Italo Disco wtedy była niesamowicie popularna, a my mamy sygnały od naszych słuchaczy, że bardzo lubią ten gatunek i cieszą się, że często gramy utwory właśnie pochodzące z tamtego czasu. No to cóż, odpalaj odtwarzacz kompaktowy Keep on Music i Danny Keith, czyli Ken Laszlo.

0: tak zwane tango bodo, bodo tanga, trzeba dwojga.
1: To była budka suflera, a przed nami solowy utwór Annie Lennox, znanej z występów w formacjach The Tourist i Eurythmics. Ta piosenka nosi tytuł No More I Love Yous.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
13: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.

0: To była Mylène Farmer, kanadyjska gwiazda w utworze Désenchantée. Ta piosenka przyniosła jej światowy rozgłos i stała się ikoną piosenki francuskojęzycznej. Przypomnę, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, trwa mundial. Wczoraj się rozpoczął, no dziś kolejne mecze, kolejne emocje związane z najpopularniejszą dyscypliną sportu.
1: Piłką nożną oczywiście będziemy śledzili, natomiast dzisiaj wieczorem to byś miał delikatną konkurencję, bo prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i w sobotę też.
0: Jutro od 20 do północy prywatka na antenie Radia Plus, piosenki z lat 80. te będą dominowały, a nie zabraknie hitów z lat 90. i 70. A kiedy emocje piłkarskie już opadną, to w niedzielę o 15 zapraszam na muzyczny kalendarz. Moim Państwa gościem będzie no i sportowiec, i poeta, autor tekstów, też wokalista Michał Zabłocki, pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego mama Alina Janowska była bardzo znaną aktorką, a tata Wojciech Zabłocki to olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, a także wybitny architekt. To na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty grupa Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue, dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Kraków.
1: Lekarce może grozić 12 lat więzienia. Na jej posesji odnaleziono ludzkie szczątki. Paliwa podrożeją na weekend. Poznaliśmy ceny maksymalne. Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymanej lekarz-patomorfolog może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem, o którym informowaliśmy jako pierwsi. Na terenie posesji w Lutoryżu natrafiono na odpady medyczne oraz kilkadziesiąt szczątków ludzkich płodów. Obecni właściciele działki kupili ją od 57-letniej lekarki Magdaleny H. Została zatrzymana.
2: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35. Przyjęto je do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
3: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
1: Na razie to 3 maszyny. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa podrożeją na weekend. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku włącznie. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 6 zł i 4 grosze, a litr diesla podrożeje o 3 grosze do 6 zł i 40 groszy. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1 600 000 000 zł miesięcznie. W poniedziałek poznamy ceny na wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. To zaproszenie dla każdego z nas, by otworzyć swoje serce na Boga, mówi Urszulanka od Serca Jezusa Konającego siostra Beata Zawiślak.
4: To jest takie zaproszenie też dla wszystkich, którzy gdzieś są daleko, którzy szukają, którym się coś nie udało, bo Serce Jezusa otwarte jest dla każdego. To nie jest tak, że to jest serce tylko dla wybranych i dla tych, którzy są zawsze blisko. Każdy z nas jest w tej drodze i nie wiemy kto, w którym momencie, kiedy dotrze, ale Serce Jezusa zaprasza wszystkich.
1: Urszulanka przypomina, że przez cały czerwiec odprawiane są nabożeństwa do Serca Jezusa, które mogą być inspiracją, by przybliżyć się do Boga.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. W Husarze nad Krakowem formacja myśliwców F-35 przeleciała dziś nad Wisłą. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Nowe samoloty wystartowały z Gdańska, przeleciały nad Warszawą i skończyły pokaz właśnie nad Krakowem. Było głośno, choć krótko. Posłuchajmy, jakie są wrażenia krakowian.
6: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
7: Super, bo były głośne.
8: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
9: Bardzo ciekawe zdarzenie, widzieć pierwszy raz takie samoloty.
10: Bardzo krótki przelot, przydałby się jeszcze raz.
5: A w rękach polskich sił powietrznych są 3 takie samoloty. Kolejne 32 maszyny mają trafić do Polski do 2029 roku. Ponad 200 drzew i kilkadziesiąt sztuk krzewów pójdzie do wycinki. Jest zgoda na budowę parku technologicznego w Nowej Hucie. Obiekt powstanie przy ulicach Igołomskiej i Szymańskiego. Kompleks będzie dedykowany automatyzacji i sztucznej inteligencji. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
0: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
5: A w Krakowie przez chmury przebija się słońce, na termometrach do 19 stopni, choć wieczorem i w nocy możliwe opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
11: Radio Plus. Przeboje. z nutą nostalgii.
12: Big in Japan, czyli szybka wycieczka do Japonii z grupą Alfa Vidi już teraz w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: panowie z Bad Boys Blue, w to piątkowe popołudnie z Radiem Plus. No to zapraszamy. Skoro weekend, to już myślimy o tym, jak będziemy odpoczywali na swoich balkonach, tarasach, działkach, ogrodach. No i warto zrobić zdjęcie takiego swojego miejsca, swojego zielonego zakątku. Tym zdjęciem możecie się pochwalić, wysłać je nam na radioplus.pl. Zachęcam do tego, bo jest szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale. Taka będzie nagroda główna. Natomiast już dzisiaj, oprócz tej szansy, to gwarantowana na 100% koszulka humorystyczna z hasłem "Czasem przesadzam, coś takiego komuś podaruję". Czekam, śledzę i sprawdzam zdjęcia, które od was przychodzą. Trochę już ich jest, ale mam nadzieję, że do 14 będzie ich zdecydowanie więcej. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama.
18: Teoria.
17: I praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
22: Teraz
7: teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
22: Radio Plus Kraków.
1: Radio Plus Kraków.

Szybka wycieczka do Francji, Mike Oldfield i Maggie Reilly. I we Francji możemy jeszcze na chwilę się zatrzymać, bo właśnie czytam i przeczytam wam to dosłownie słowo w słowo, bo to jest tak nietypowe, że chyba będzie mi inaczej trudno. Na aukcję w Paryżu trafiła bardzo unikalna skórzana torebka, bo materiał do tej torebki został stworzony w oparciu o kolagen pochodzący z kości udowej tyranozaura, znalezionego 25 lat temu. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście. I licytujący doszli do ceny przekraczającej 150 tysięcy euro, czyli jakieś 600 tysięcy złotych za torebkę. No, to mieszkania w Warszawie nie kupisz, ale torebkę z dinozaura jak najbardziej. Dobra. Pozostając jeszcze przy naszych mieszkaniach, być może nie tak drogich jak torebka z dinozaura, to bardzo często posiadamy do tego mieszkania jeszcze taki bonusik w postaci balkonu albo tarasu, albo mamy działkę czy też ogródek, w których lubimy odpoczywać i nasza zabawa Twój Zielony Zakątek trwa w najlepsze, także zachęcamy do wysyłania zdjęć na radio+.pl. Dajcie znać, jak to tam u Was wygląda, jak wygląda Wasza zielona enklawa. Mam w prezencie koszulkę z humorystycznym logo Czasem Przesadzam, ale też do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby wejść do zabawy, zgarnąć być może 5000 zł w wielkim finale naszej akcji.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
21: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: tanecznie. Tyler Dane, Tell It To My Heart, a za chwilę w Radiu Plus o 14:00 Mikołaj Gronet i wiadomości.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Reklama.
13: Radio Plus.

0: F-35 uroczyście przyjęto do bazy w Łasku. Za chwilę relacja naszego reportera. Wypadek w przedszkolu. Poparzona 5-latka trafiła do szpitala. 130 milionów złotych dla poszkodowanych rodzin na Bliskim Wschodzie od Caritas. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Uroczystości w Łasku obserwował Rafał Różycki.
1: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
2: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
1: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
0: W ciągu 3 lat Polska dostanie wszystkie zamówione samoloty, łącznie 32 myśliwce. Wypadek w przedszkolu. 5-latka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki w Bartoszycach.
3: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
0: Mówił Piotr Drozd z bartoszyckiej policji. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. W ten sposób Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządy na koszty oderwane od realiów. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności na przykład pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To największy program pomocowy w historii współczesnej Polski. W ramach Rodziny Rodzinie Caritas w ciągu dekady przeznaczono dla potrzebujących ponad 130 milionów złotych. To wsparcie dla rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku wojen, kryzysów humanitarnych oraz kataklizmów, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause.
6: Musimy pamiętać, że ta pomoc trafia naprawdę do najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych rodzin. I drugi komponent, można powiedzieć taki rozwojowy, czyli danie nie tylko tej ryby przysłowiowej, ale wędki. To jest wsparcie na utworzenie małych działalności gospodarczych dla rodzin, tak żeby one były w długim okresie samowystarczalne.
0: W ostatnim czasie powstało kilka tysięcy takich podmiotów, głównie w chrześcijańskich rodzinach w Libanie, Syrii czy Iraku.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Dzielnia na dzielni w Zakopanem pod Giewontem powstaje punkt, w którym mieszkańcy będą mogli wymieniać się używanymi, ale nadal dobrymi rzeczami. I nie chodzi tylko o ubrania, ale również o inne elementy wyposażenia domu. Będzie to stacjonarny punkt otwarty w tygodniu, mówi Maria Szymańska, organizatorka miejskiej dzielni.
8: Miejsce to jest dedykowane dla mieszkańców gminy Zakopane. Będą mogli oddawać rzeczy używane. Mieszkańcy, którzy odprowadzają opłaty za wywóz odpadów komunalnych i to będzie taki warunek do spełnienia. Nie tylko ubrania, mówimy również o takich małych sprzętach RTV, AGD.
7: Miejska dzielnia znalazła swoje miejsce w budynku przy Dolnych Alejach 3 Maja w Zakopanem. Właśnie trwa remont tego miejsca. Krakowia świętuje swoje 120 urodziny. Kibice i działacze PAS-ów przeszli ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do hali stulecia, aby wspólnie świętować okrągłą rocznicę. W hali odbędzie się spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie, a jutro kolejne atrakcje dla całych rodzin. Warto zerknąć w plan na stronie PAS-ów. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
7: W Krakowie maksymalnie 19 stopni, póki co bez opadów, ale weekend zapowiada się raczej pochmurno z przelotnym deszczem.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I już teraz Sandra, proszę bardzo, w przeboju Maria Magdalena, Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: weekendowe brzmienie, no właśnie, bo to już piątkowe popołudnie i Phil Collins, tak jak trzeba, w oczekiwaniu na Weekend Two Hearts, 20 minut po godzinie 14, to znaczy, że za chwilę na pewno do kogoś zadzwonię i będziemy wspólnie podziwiali zdjęcie waszego zielonego zakątka, czyli tarasu, ogrodu, działki, albo balkonu po prostu, bo czasami nawet nieduży balkon może być bardzo przytulny, jeżeli się go fajnie zaaranżowało. Mam koszulkę dla kogoś ze sloganem "Czasem przesadzam" i to będzie nagroda gwarantowana, a przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale, który nastąpi już za 2 tygodnie. Radio+.pl, tam możecie przesłać nam zdjęcie swojego zielonego zakątka.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Do More i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
11: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
12: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
14: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
15: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
16: Reklama.
17: Radio Plus Kraków.

0: Zielony Zakątek.
1: Weekend w hamaku, taka perspektywa brzmi bardzo dobrze. Dodzwoniłem się właśnie do Olgi z Puław. Olgo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No w kadrze zdjęcia, które od ciebie otrzymałem, między innymi hamak właśnie się pojawia.
2: Zgadza się.
1: Okej, okay, a to teraz opowiadaj, czy to jest działka, czy to jest ogród przydomowy?
2: To jest ogród przydomowy, mamy około 40 arów takiego ogrodu ozdobnego, natomiast drugie 40 to są warzywa, zabudowania, kurnik nawet mamy, także no, w ten
1: pięknie,
2: sposób.
1: Wszystko jest i każda tak. Część ma swoją przestrzeń, tak jak gdyby, i pracowniczą, i taką, w której po pracy odpocząć można. Piękne drzewka, dużo cienia, ale też i słońca tam, gdzie potrzeba i jest gdzie usiąść, gdzie odpocząć, krótko mówiąc.
2: Tak, zgadza się. Mieszkamy sobie rodzinnie, mieszkamy dwie siostry, rodzice nasi i babcia, która ma 90 lat. Po trochu się wszyscy udzielają w tym ogrodzie, ale najwięcej jednak mama tutaj zarządza, okay, tym i pracuje.
1: Okej, okay. Ale no dzięki temu wygląda to tak, jak wygląda, czyli bardzo elegancko, sympatycznie. Mam dla ciebie koszulkę w prezencie od Radia Plus.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję. Pierwszy raz jestem na antenie i pierwszy raz coś wygrałam w ogóle.
1: Świetnie.
2: Także
1: może to jeszcze nie koniec wcale, bo bierzesz udział automatycznie w wielkim finale, gdzie powalczysz o 5000 zł. Twoje zdjęcie twojego ogrodu. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego weekendu życzę.
2: Dziękuję wzajemnie, do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Canadian Sleeping and Living.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
18: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor marinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
19: Reklama.
20: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Skorpionsi, Still Loving You. To na koniec tej godziny. Zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
8: Poznaliśmy zeznania lekarki z Lutoryża. Za chwilę szczegóły. Protest w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie. Pracownicy boją się utraty pracy. Powiemy też o wystawie poświęconej więźniarkom obozu Ravensbrück. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamiętała, ile ich było. Znamy zeznania lekarki, patomorfolog, zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
9: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsce

0: Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że istnieją plany konsolidacji szpitali, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
0: Protestujący zapowiedzieli, że na budynku szpitala wywieszą flagi ze swoimi postulatami.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Przy katedrze w Gorzowie Wielkopolskim otwarto wystawę poświęconą więźniarkom obozu Ravensbrück. Ekspozycja pokazuje walkę kobiet o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. Miejsce wystawy jest nieprzypadkowe, bo 80 lat temu właśnie w Gorzowie Wielkopolskim więźniarki otrzymały pomoc lekarską po opuszczeniu obozu koncentracyjnego.
3: To właśnie gorzowianie pomogli po 2 miesiącach, kiedy ten obóz już został opuszczony, zostały w nim więźniarki, które nie mogły samodzielnie opuścić tego obozu. Dopiero po 2 miesiącach właśnie z Gorzowa wyruszył transport po te więźniarki i znalazły się tutaj w szpitalu, zorganizowanym tutaj w szpitalu PCK i tu otrzymały pomoc i to było to pierwsze miejsce, ta ziemia polska, do której oni trafiły. Przecież tutaj część tych więźniarek została pochowana, mamy na starym cmentarzu piękny pomnik.
0: Mówił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Krzysztof Męciński. Wystawa przy katedrze w Gorzowie jest ogólnodostępna. Będzie można ją oglądać do września.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Blisko 20 kandydatów zadeklarowało już swój udział w wyborach na prezydenta Krakowa. Chociaż do oficjalnego wpisu na listy jest jeszcze czas, to już teraz jest prawie pewne, że to będzie rekord. Premier Donald Tusk zapowiedział, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Krakowia celebruje 120 lat działalności. Świętowanie okrągłego jubileuszu rozpoczęło się dziś. Dla kibiców i działaczy to czas na wspomnienie przeszłości. Ale też patrzenie w przyszłość. O refleksję zapytaliśmy kibiców i zawodników.
5: Taka uroczystość, na której kibic myślem powinien być.
6: Czym dla was jest Krakowie?
7: No, tradycja, klub, wszystko.
6: Tutaj widzę po koszulce, że hokej, tak?
7: Tak.
6: Czy u was Krakowie jest rodzinna, czy to jakoś inaczej wynikło?
8: Przez brata.
9: Tak samo.
6: Wszystko przez brata. Jesteście siostrami?
9: Nie, to jest moja najlepsza koleżanka.
6: A poznałyście się tutaj?
9: Tak.
6: W Krakowie?
9: Tak.
4: Na miejscu był Oleg Gruszkowski, a Krakowie jest najstarszym istniejącym klubem piłkarskim w Polsce. Została założona 13 czerwca 1906 roku.
2: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
4: W Krakowie pogodnie i nawet słonecznie, na termometrach do 19 stopni, wieczorem i w nocy możliwe opady, w weekend pogoda w klatkę.
2: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jakoś przetrwamy, jakoś dotrwamy do weekendu. On już niebawem, bo jest 6 po 15, a pomoże nam w tym Gloria Gaynor. I Will Survive. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Hardy Alone w Radiu Plus, tak nieco spokojniej wam zagraliśmy, po to, żeby no, siły zachować na wieczór. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to oznacza dwa dni prywatek z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierowski będzie miksował i będzie bardzo, bardzo tanecznie, także róbcie miejsce w swoich salonach i bawcie się dobrze. Niedziela to z kolei spotkanie w muzycznym alfabecie, a tym razem gościem będzie...
1: Dzień dobry, Michał Zabłocki. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus i będę tam po prostu jako autor piosenek, które będziemy Państwu puszczali.
0: No, będzie czego posłuchać. Zapraszamy. Radio
2: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
9: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
7: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
4: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
5: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

sezon wakacyjny za chwilę, także na pewno nie raz, nie dwa będziemy się przechadzać po plaży tej czy tamtej. Ile na Santor już nie ma dzikich plaż? No nie wiem tylko, czy to będzie dzika plaża, ale myślę, że i tak będzie pięknie. Teraz w Radio Plus Rock Set, Fading Like a Flower.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Syrek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
0: Reklama.
13: Radio Plus Kraków.

0: Stradivarius Manx, Ruchome Piaski. To na koniec naszego spotkania piątkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro w sobotę zapraszam od 12. No i życzę dobrego weekendu.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
1: Reklama.
6: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
12: Twierdzi, że prowadziła ich badania. Była właścicielka działki, na której znaleziono szczątki około 30 płodów. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi. To w trakcie ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Trwa rywalizacja w ramach rowerowej stolicy Polski. Sprawdzimy, które samorządy są na prowadzeniu. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
13: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
12: Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś, niedawno pozbyła się tej działki.
13: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości inwestorowi, który następnie spieniężył teren, budując tam tam osiedle domów jednorodzinnych. Szczątki ludzkich ciał na posesji ujawniło młode małżeństwo, które rozpoczęło rozbudowę kupionego dopiero co domu. Śledczy chwalą ich postawę, bo roboty przerwano i natychmiast powiadomiono o sprawie policję. Przekopywanie działki może potrwać do przyszłego tygodnia.
12: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
14: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
12: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Na zakończenie wizyty papieża na Wyspach Kanaryjskich Ojciec Święty odprawił mszę świętą na Teneryfie. Wzięło w niej udział około 40 tysięcy wiernych. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym, a mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do gościnności.
15: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpacz. Do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się.
12: Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu z tygodniowej podróży, w trakcie której odwiedził też Madryt i Barcelonę.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Rowerzyści idą na rekord. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry.
16: No mamy takiego rekordzista. On już w zeszłym roku próbował ustanowić wszelkiego rodzaju rekordy. Jacek Kwiatkowski z Łysomic po raz drugi przystępuje do bicia rekordu świata i rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów w ciągu jednego miesiąca. A Jacek każdego dnia chce robić ponad 400 kilometrów dziennie, aby na koniec czerwca pochwalić się sumą niebagatela 13 tysięcy kilometrów przejechanych w ciągu jednego miesiąca.
12: Mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gminy Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.

0: Jason Donovan rozpoczął muzycznie nasze spotkanie. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Kampania wyborcza oficjalnie w Krakowie się jeszcze nie rozpoczęła, ale senator Monika Piątkowska przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość Krakowa. Wsłuchamy się we fragmenty tej wizji już za kilka minut. Najbliższe pola dialogu w Krakowie poświęcone będą sztucznej inteligencji i pierwszej encyklice papieża Leona XIV. Powiemy o tym. Przypomnimy o archidiecezjalnym Dniu Dziecka w Rabce Zdrój, to już jutro, a w Zakopanem powstaje stały punkt do dzielenia się rzeczami, dobrymi, chociaż używanymi. To nasze plany na najbliższą godzinę. Magazyn potrwa jednak do 18:00. W Radiu Plus i YouTube. Zostańcie Państwo z nami.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa. Tak mówi Monika Piątkowska, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. I chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to pani senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość Krakowa. O tym opowie nam Olek Ruszkowski.
2: Monika Piątkowska mocno odcina się od odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Spytana o różnicę pomiędzy nią a byłym prezydentem, mówi o skuteczności, ale też o dostojeństwie.
3: No to po pierwsze i po zasadnicze skuteczność. Po drugie pewną formą dostojeństwa. Uważam, cytuję tu oczywiście profesora Jacka Majchrowskiego, który część może się zgadzać z decyzjami pana prezydenta poprzedniego profesora Jacka Majchrowskiego, część może mniej, ale proszę pamiętać, 22 lata rządził tym miastem. Powstało jednak szereg inwestycji. To miasto naprawdę się zmieniło. To była prezydentura na pewno poważna, na pewno pozbawiona takich dość nietypowych, tańczących ekscesów i na pewno prezydentura właśnie tego porozumienia i rozmów z wszystkimi. Jednym to się mogło podobać, innym nie. Bo jak wchodzimy w wir dużej, wielkiej polityki, to tam ten podział i ta walka polityczna jest bardzo jasna i klarowna i ja to też rozumiem. Ale w Krakowie dziura w chodniku, tramwaj, strefa czystego transportu, nasze bezpieczeństwo nie ma barwy politycznej.
2: Kandydatka koalicji twierdzi też, że w jej gabinecie nie będzie miejsca na kolesiostwo.
3: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie, ale udzieliłam już kilkakrotnie wywiadów, czy z rozmów dziennikarze to wyłapali i podbili. Nie wszyscy mnie lubią, nawet pewne głosy się też i starych krakowskich działaczy podnieśli. No to chciałam powiedzieć głośno i wyraźnie, żeby usłyszeli. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV. Tego nie dowożę i nie będę dowozić.
2: Monika Piątkowska mówi otwarcie o błędach poprzedniego prezydenta, zapowiadając również dużą obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
3: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inne, więc to musimy zważyć. Też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
2: Senatorka twierdzi, że nie zamierza dać się wciągnąć w brudną polityczną grę, nawiązując do ostatniej kampanii referendalnej. Tak Monika Piątkowska mówi o planach na swoją kampanię.
3: Merytoryczną, rzetelną, konkretną, profesjonalną. Tak chcę, otwartą do wszystkich i do rozmowy ze wszystkimi, ale stawiam ten jeden warunek. Szanujmy się, bo szacunek do wszystkich kontrkandydatów to jest szacunek dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Naprawdę, jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby dostarczyć przy tej okazji, proszę bardzo, żyjemy w dobrym, wolnym kraju, wolnym, otwartym, tolerancyjnym mieście Krakowie, żeby przy tej okazji robić happeningi, nagrywać śmieszne filmiki, zatańczyć, może tym razem nie na dachu, ale w innym miejscu i rzucić paroma żarcikami i dowcipami, proszę bardzo, ale też otwarcie i uczciwie mówię, w to nie wchodzę.
2: Monika Piątkowska ma już doświadczenie wyborcze w Krakowie. Podczas zeszłorocznych wyborów uzupełniających do Senatu wygrała z pozostałymi kandydatami, zyskując ponad 50% poparcia.
1: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się, gdy konkretną datę wyznaczy premier. Prawie 16 minut po 16. Szer w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ło, widzisz to co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
16: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
0: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jakie miejsce zajmuje człowiek w dobie sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja może być zagrożeniem dla niego i dla relacji społecznych? Oraz gdzie przebiegają granice etycznego wykorzystania nowych technologii? Między innymi na takie pytania szukać będą odpowiedzi eksperci i uczestnicy spotkania Człowiek w epoce AI wokół encykliki Leona XIV. W dyskusji wezmą udział eksperci związani z jednej strony z Kościołem, z drugiej ze światem nauki.
2: Niko Dębała z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Myślę, że głównym celem jest spojrzenie na to, jak dzisiaj patrzymy na sztuczną inteligencję, na ile ona jest dla nas pomocna, a na ile na przykład zabija kreatywność. Czy będziemy w stanie się poruszać w dalszej przyszłości, wciąż zachowując swoją moralność, swoje wartości, czy będzie się to rozmywało? Jakim będzie to dla nas wyzwaniem? Jednym z powodów, dla którego chcieliśmy zorganizować rozmowę, było wyjście najnowszej encykliki papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas.
3: Dlaczego właśnie teraz warto rozmawiać o relacji między człowiekiem a sztuczną inteligencją?
2: Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że my w świecie smartfonów i tak zamykamy się wokół siebie. A kiedy mamy przed sobą sztuczną inteligencję, która jakby udaje człowieka, bo mówimy tu o inteligencji, to bardzo ważne jest rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na nasze człowieczeństwo, na nasze relacje, nawet na nasze czucie takie fizyczne, psychiczne. Dlatego chcemy poddać te wszystkie wątpliwości rozmowie, ale też zobaczyć przez całe magisterium Kościoła, przez naukę Kościoła katolickiego, jaki to może mieć wpływ, ponieważ jest to też nawiązanie do encykliki Rerum Novarum, czyli rzeczy nowe, więc chcemy zobaczyć to, co mamy dobre w świecie i wybrać z tego elementy, które nam będą służyć, zamiast nas niszczyć, więc myślę, że to jest też główny cel, żeby nie szukać od razu, że to jest coś złego, to jest coś, co nas będzie dramatyzowało, ale poddać narzędzia, które dostaliśmy, bo żyjemy w świecie od Boga, więc wszystko jest zanurzone w Bogu, tak wierzę przynajmniej, żeby wykorzystać z tego dobre rzeczy.
3: Na jakie jeszcze pytania będą szukać odpowiedzi eksperci wraz z uczestnikami, jakie tematy będą poruszane?
2: Zaprosiliśmy do rozmowy znanego biblistę, księdza profesora Józefa Kloch, również będzie z nami doktor inżynier Dominik Żurek oraz doktor inżynier Jan Barbacki. Każda z tych osób zajmuje się właśnie sztuczną inteligencją w kontekście dzisiejszej rzeczywistości i chcielibyśmy poruszyć właśnie te tematy związane z troską o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Możemy też poruszyć temat, który papież wspomniał w encyklice, to znaczy odbudowę murów Jeruzalem. Tam padło takie bardzo ważne pytanie, że najpierw musimy odbudować więzi, a potem dopiero mury, żeby sztuczna inteligencja nie stała się czymś, co będzie zastępywać czynnik ludzki. Więc myślę, że w tym kontekście na pewno chcemy poruszyć te tematy, żeby zobaczyć, jak to połączyć, gdzie znaleźć taki złoty środek i po prostu rozmawiać nad tym. Podczas rozmowy na pewno padną też takie pytania, czy sztuczna inteligencja może stać się zagrożeniem dla ludzkiej podmiotowości, czy na przykład dla relacji społecznych. Poruszymy też tematy a propos granic etycznych, wykorzystywania nowych technologii, w jaki sposób też w chrześcijaństwie o tym mówić. Myślę, że będzie to odpowiedź po prostu od ekspertów, którzy badają te rzeczy, spędzają z nimi naprawdę długi czas, ale także poświęcają czas na refleksję nad tym, czego myślę, że może być zwieńczeniem to spotkanie tutaj i w takiej właśnie komunii przedstawić nam, bądź odpowiedzieć na różne nasze wątpliwości. Będziemy mogli poddać refleksji nasze też własne poczynania ze sztuczną inteligencją w kontekście tego, jak je wykorzystujemy. Czy czasem nie byłoby lepiej zadzwonić do przyjaciela, zamiast wpisać coś w AI, a z drugiej strony może relacja mogłaby się odbudować, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Spotkanie odbędzie się we wtorek o 18:00 w siedzibie krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie na polach dialogu w Krakowie. Na to spotkanie nie trzeba się zapisywać. Wstęp wolny. Informacje zebrała Karolina Suder.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dzielnia na dzielni powstaje w Zakopanem. To będzie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli wymieniać się używanymi, ale nadal dobrymi rzeczami. Nie chodzi tu tylko o ubrania, ale też o inne elementy wyposażenia domu. Będzie to stacjonarny punkt otwarty w tygodniu. Dla kogo jest to miejsce? O tym mówić będzie Maria Szymańska, organizatorka miejskiej dzielni.
2: Miejsce to jest dedykowane dla mieszkańców gminy Zakopane. Będą mogli oddawać do tego miejsca rzeczy używane. Mieszkańcy gminy Zakopane, którzy odprowadzają opłaty za wywóz odpadów komunalnych, i to będzie taki warunek do spełnienia, dlatego że jako gmina nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby utonąć w rzeczach z innych gmin. Natomiast odbiorcą będzie mógł być absolutnie każdy i odbierać te rzeczy będzie można w dowolnej ilości.
3: Waszą ideą nie jest stworzenie, nazwę to kolokwialnie, takiego lumpeksu, tylko po prostu miejsca, w którym możemy się wymieniać dobrymi rzeczami, które nam nie służą, których z jakichś względów nie chcemy, nie spodobały nam się już więcej, albo uznajemy, że może komuś innemu będą lepiej służyły.
2: Tak naprawdę te rzeczy to jest tylko pretekst do tego budowania kapitału społecznego, ponieważ te wymiany dają nam szansę do tego, żebyśmy odczuli radość również z dawania, samo dawania. Ja już obserwowałam ten proces, jak bardzo ludzie cieszyli się z tego, że w pewnym momencie na wydarzeniach, które były w Sokolni, rano widzieli swoje rzeczy na wieszakach, natomiast po południu tych rzeczy już nie było i widziałam naprawdę autentyczną radość. Kurczę, super, ta sukienka komuś się przydała, spodobała.
3: Wrócę jeszcze do tego asortymentu, który może się znaleźć, czy znajdzie się w dzielni. Rozumiem, że nie mówimy tylko i wyłącznie o ubraniach.
2: Absolutnie nie. Nie tylko ubrania, mówimy również o takich małych sprzętach RTV, AGD. Mogą pojawić się również większe, o ile będzie nam na to pozwalała w aktualnym momencie przestrzeń, którą dysponujemy na miejscu. Większe rzeczy będzie można wymieniać za pośrednictwem właśnie tych mediów społecznościowych. Ja na pewno będę pomagała w tym lub myślę również, że na tej tablicy korkowej, która będzie służyła temu Bankowi Usług Społecznych, będzie można spokojnie powiesić ogłoszenie. Mam lodówkę do oddania, adres, numer telefonu.
3: Kiedy uruchomicie ten punkt? No, i czy to będzie czynne jak taki zwykły sklep? Czyli w dni powszednie, na przykład codziennie.
2: Mamy ustalone godziny otwarcia już tego miejsca. Stworzyliśmy regulamin funkcjonowania tego miejsca, który jest zaakceptowany. Będą to dni od wtorku do czwartku, w godzinach od 9 do 15, w czwartek będzie to do 14 otwarte, także będzie to regularnie otwarte. Jeżeli będą zmiany, no to ja będę informowała o tym oczywiście wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o czas tego otwarcia, no oczywiście chciałabym to zrobić jak najszybciej. Niemniej to jest tak, że mamy troszkę mały zasób, jeżeli chodzi o... Blokuje nas troszkę czas wolontariuszy. Sądzę, że bezpiecznie byłoby powiedzieć o wakacjach, tak? Że to będzie otwarte w wakacje.
3: Właściwie pokazujesz też trochę tym przykładem duże słowo inwestycji, ale że się da, jak się chce.
2: A oczywiście, że się da, tylko też trzeba wiedzieć komu, jakie pytania, w którym momencie zadać, ale też myślę, że trzeba mieć w sobie takiej dużo determinacji, tak? I nie reagować negatywnie na takie głosy, które pojawiają się czasem, że to za dużo, to się nie uda, nie udawało się do tej pory, więc tutaj jest kluczowe moim zdaniem to, żeby po prostu konsekwentnie dążyć do obranego celu. To bardzo buduje społeczeństwo. Może się później okazać, bo takie praktyki są w innych gminach wprowadzane i one działają, że na tej podstawie możemy utworzyć jakieś na przykład kółko zainteresowań. W konkretnym temacie mogą scalić się ludzie, którzy są zainteresowani dokładnie tym, a wcześniej o sobie nie wiedzieli.
3: Albo sobie ktoś męża albo żonę znajdzie.
2: Absolutnie tego nie wykluczam. Ja właśnie tak jak już gdzieś kiedyś mówiłam, że czekam na jakieś zaproszenie na ślub od ludzi, którzy poznali się w ramach tych wydarzeń.
1: Do dzielni nie będzie przyjmowane wszystko tak jak leci. Wolontariusze, którzy tam będą, sprawdzą, czy oddawane rzeczy nie są zniszczone i czy nadają się jeszcze do użytku. Będą mieli prawo odmówić przyjęcia niewłaściwego towaru. Miejska dzielnia będzie w budynku przy Dolnych Alejach 3 Maja w Zakopanem.

Dzisiaj 12 dzień czerwca. Był rok 1943. Wtedy urodził się Laszlo Benko, pseudonim Laci. Klawiszowiec, trębacz, multiinstrumentalista, kompozytor, założyciel i wokalista zespołu Omega.

0: kwadrans do 17, a to nagranie może jeszcze do nas powróci. Był 12 czerwca, 6 lat później, w 49 urodził się John Wetton. To gitarzysta, basista i wokalista. Był członkiem albo współpracownikiem wielu zespołów. To było Family, Resistance, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash. Zmarł 9 lat temu.
1: Reklama. Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączył do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.
10: MediaMarkt. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 11 minut do 17. Sara Brightman i Andrea Bocelli w Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Gra miejska, strefa atrakcji, koncert. To wszystko podczas archidiecezjalnego Dnia Dziecka w Rabce Zdroju. Jutro będzie to miejsce wyjątkowego spotkania najmłodszych, rodzin i wspólnot parafialnych. Dzieci będą miały okazję też lepiej poznać świętego Franciszka.
2: Ksiądz Piotr Kosakowski, archidiecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży. Przede wszystkim chcemy zgromadzić dzieci archidiecezji krakowskiej, pokazać im, jak wspólnie można się modlić i bawić. Też chcemy im przedstawić postać roku tego, którą jest święty Franciszek, żeby się można było nim zainspirować, żeby można było popatrzeć na niego jako na człowieka, który staje pośrodku ruin kościoła i chce je odbudować. I my tak samo chcemy, żeby ciągle ten kościół był na nowo budowany przez młode pokolenie i dlatego szczególnie młodych zapraszamy do tego właśnie w duszpasterstwie dzieci i młodzieży.
3: Jaki jest temat w tym roku?
2: Poprosiłem w tym roku braci Bernardynów o to, żeby przyjechali na archidiecezjalny Dzień Dziecka i tam przedstawili postać świętego Franciszka. To ważny temat, żeby podkreślić, że święty Franciszek to nie jest tylko postać, która rozmawia ze zwierzętami, ale to jest przede wszystkim człowiek, który mówił do zwierząt, żeby ludzie zrozumieli tak naprawdę przesłanie Ewangelii. Święty Franciszek jest dla nas wzorem. Wzorem ubóstwa i modlitwy i przede wszystkim takim człowiekiem, który pociągał za sobą setki ludzi. Przez swoje ubóstwo, przez swoje świadectwo, naśladowanie go dzisiaj jest, myślę, ważnym celem dla dzieci i młodzieży, dla duszpasterstwa w ogóle. Naśladowanie go w takiej pokorze, w cichości, w cierpliwości, ale też właśnie w pracowitości, którą miał w sobie. Dlatego jest patronem też Dnia Dziecka.
3: Jaki związek będzie miał święty Franciszek z atrakcjami, które będą?
2: Gra terenowa będzie związana ze świętym Franciszkiem. Oczywiście jest kilka punktów, w których młodzi będą mogli zapoznać się najpierw z biografią świętego Franciszka, potem z tym, kim był i odpowiadać na takie pytania, które są zadane. Specjalna książeczka jest do tego przygotowana. Myślę, że to będzie i dobra zabawa, i trochę historii, i teologii. I
3: jakie atrakcje czekają na dzieci? Co się będzie działo?
2: Razem będziemy przeświętą sprawować przy akompaniamencie z Holi, z Kasinki. Idziemy na grę terenową. Część oczywiście, która bierze udział w grze terenowej, a reszta dzieci będzie mogła na polu przy parafii świętej Marii Magdaleny się pobawić. Będą i dmuchańce, i jest zaplanowana ścianka wspinaczkowa KOPR-u. Mamy też straż pożarną. Będzie kilka różnych pokazów i koncert. Jakby główna część, która się składa z dwóch takich ważnych filarów. Jeden to będzie koncert dzieci, a drugi koncert zespołu Sezon na Czereśnie.
3: Czy to dobry moment, by przez zabawę zbliżyć się do duchowych wartości?
2: Jak najbardziej. Myślę, że dzisiaj to jest ważne, żeby Kościół był tam, w tych miejscach, gdzie są ludzie, czyli towarzyszył im w każdej chwili życia. Młodzi dzisiaj potrzebują tego, żeby uczyć się przez zabawę, poznawać Boga przez zabawę, poznawać wiarę przez to, że ona nie jest taka sztywna, nie ma stagnacji w tej wierze, tylko jest ciągły rozwój i radość.
3: Jaka zachęta, żeby przyjechać?
2: Jakby ktoś chciał się zgłosić, to mój numer telefonu jest na stronie młodzidiecezja.pl. Bardzo chętnie przyjmę kolejne grupy na to spotkanie. Zachęcam, żeby przyjechać dla wspólnoty, dlatego, żeby być razem znowu kolejny raz, po to, żeby razem się pobawić, razem się pomodlić, spotkać się. Niektórzy może się poznają i przez to tworzymy wielki kościół archidiecezji krakowskiej.
1: A archidiecezjalny Dzień Dziecka w Rabce Zdroju rozpocznie się jutro o 9:00.

0: reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
3: Samoloty F-35 przyjęte do służby. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Opiekunka szarpała 2-letnie dziecko. To w jednym ze żłobków w Opolu. Przeniesiemy się też za ocean. Przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
4: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
5: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
6: Super!
7: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
8: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
4: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
9: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję, to siły zbrojne przechodzą rewolucję.
4: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
3: O czym informował Michał Skolimowski. Opiekunka miała w żłobku szarpać jednego z podopiecznych. Chodzi o prywatną placówkę Autobusik w Opolu. Rodzice zauważyli u 2-latka siniaki i powiadomili policję.
10: Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitor i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
3: Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Na filmie widać, jak kobieta szarpie dziecko i przyciska je do ściany. Kobieta już u nas nie pracuje, mówi Wioletta Burzyk z zarządu żłobka.
11: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
3: Urząd Miasta zapowiedział już pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
12: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cennej do zachowania.
3: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami i podtopieniami.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Curaçao. Debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn. Znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
6: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
3: Mówi Paweł Grycman, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN. Na kolejny mecz Mundialu dziś o 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną.
13: Kolejne wiadomości o 18:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wszyscy dzisiaj mówią o myśliwcach F-35, które przeleciały nad Wisłą. Przeleciały też w rejonie Wzgórza Wawelskiego i Państwo pewnie dziwią się, że jeszcze o tym w magazynie reporterów nie mówiliśmy. Powiemy o akcji Powitanie z Polską i to już za kilka minut. Dziś rozpoczyna się też jubileusz 120-lecia Klubu Krakowia. Ogólnopolska konferencja z okazji setnej rocznicy nominacji prymasa Augusta Chlonda odbędzie się w Krakowie. O tej konferencji również opowiemy. A w weekend w Zakopanem odbędzie się impreza Meetup Poland by Tour de Pologne. Rowerowa impreza, bo trudno inaczej. I tym zajmować będziemy się do 18. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu i zachęcam do pozostania z Radiem Plus.

0: To było Ultravox.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Myśliwce F-35 przeleciały nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego w ramach akcji Powitanie z Polską. Wystartowały z Gdańska, przeleciały nad Warszawą, skończyły pokaz nad Krakowem. Wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tam odbyła się ceremonia przyjęcia maszyn do polskiej armii.
2: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
3: Super, bo były głośne.
4: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
5: Okay. Bardzo ciekawe zdarzenie, widzieć pierwszy raz takie samoloty.
6: Bardzo krótki przelot, przydałby się jeszcze raz.
7: Na miejsce ceremonii przyjęcia samolotów F-35 Husarz na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Karol Nawrocki.
8: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz piątej generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych, szczególnie sił powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny dla naszej ukochanej ojczyzny.
7: Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla sił zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy Wojska Polskiego, ale myślę, że po tym przelocie, który zaplanowaliśmy dzisiaj, stąd z Łasku, przez Westerplatte, Warszawę, Wzgórze Wawelskie, koło nad Łodzią i później lądowanie tutaj, sprawia, że to jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce. Poczucie dumy, wspólnoty. Warto w tym momencie się zatrzymać i powiedzieć o zdolnościach tego niezwykłego samolotu piątej generacji, jedynego obecnego na wschodniej flance NATO. W tym momencie są trzy na stanie tutaj w Polsce, ale już kolejne wchodzą do służby w Stanach Zjednoczonych. W najbliższych miesiącach dostarczonych zostanie kolejnych 11 maszyn do bazy w Łasku, a następnie w przyszłym roku 12, i tak w kolejnych latach dojdziemy do 32 samolotów F-35 w siłach powietrznych.
0: Kwadrans po 17:00. Obiecałem, że być może to nagranie jeszcze dzisiaj wróci.

0: Reklama.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 120-lecie działalności świętuje Krakowia. Świętowanie rozpoczęło się właśnie dzisiaj. Dla kibiców i dla działaczy to czas wspominania przeszłości, ale też i patrzenie w przyszłość. Nasz reporter o refleksję zapytał i kibiców, i zawodników.
2: Taka uroczystość, na której kibic, myślę, powinien być na 100%.
3: Proszę powiedzieć, od jak dawna kibicuje pan pasom?
2: Ho, ho, ho, to będzie 50 parę lat, 56, 7 lat.
3: Na dobre i na złe?
2: Na dobre i na złe. Tak jak jest w sumie, kochałem się w okręgówce i w pierwszej lidze też, także nie ma znaczenia.
3: Czym dla was jest Krakowie?
4: No, tradycja, klub, wszystko.
3: Tutaj widzę po koszulce, że hokej, tak?
4: Tak.
3: Jak zaczęła się twoja przygoda z Krakowią?
4: Z Krakowią? Ja ogólnie nie jestem z tego kraju. Moja miłość do hokeja się zaczęła już w innym kraju, w Wielkiej Brytanii. Więc jak przyjechałem do Polski, to właśnie przyjechałem do Krakowa i zacząłem w Krakowi grać.
3: Na 120 jubileusz, to czego byś życzył?
4: No oczywiście mistrza Polski w hokeju i w piłce. I wiele sukcesów na następne lata.
5: Dla nas Krakowie to jest klub, w którym uprawiamy sport i cieszymy się z tego, że możemy tutaj być.
6: Tak samo.
3: A jaka dyscyplina? Podejrzewam, że hokej, tak?
5: Tak.
3: Jak długo już ćwiczycie?
5: 6 lat, a koleżanka 8.
6: No ja 7 lat. To jest ważny dzień, 120-lecie naszego klubu i to jest ważny dzień i warto tutaj być.
3: Czy u was Krakowia jest rodzinna, czy to jakoś inaczej wynikło?
5: Przez brata.
6: Tak samo.
3: Wszystko przez brata. Jesteście siostrami?
6: Nie, to jest moja najlepsza koleżanka.
3: A poznałyście się tutaj?
6: Tak.
3: W Krakowi?
6: Tak.
7: Krakowia to cała historia mojego życia i mojego ojca i moich przodków. Mój tata, kiedy miał kilkanaście lat, został po raz pierwszy wprowadzony na ten stadion, jeszcze oczywiście w starym wydaniu, przez Józefa Kałużę, którego pomnik tutaj właśnie widnieje przed nami. Tato był młodym chłopcem, nie miał zbyt wiele pieniędzy na wejście na mecz. Wtedy wyszedł Józef Kałuża i zapytał się: chłopcy, chcecie wejść? Chcemy. Będziecie kibicować Krakowi? Tak. No i tak się zaczęła historia. Potem tato mnie wprowadził na stadion, kiedy ja miałem kilka lat, w latach 50. i do tej pory jestem nadal kibicem Krakowi, jak i moi synowie, moje dzieci, moja córka. To jest nasza historia.
8: Agata Michalska, Krakowia Hokej. Krakowia to jest absolutnie wyjątkowy klub. Dzisiaj obchodzimy właśnie 120-lecie istnienia. Piękna historia, wspaniała tradycja. Stąd ta okrągła rocznica to dla mnie ogromny zaszczyt, bo niedługo jestem prezesem, niespełna 2 lata, ale jest to absolutnie no, coś wyjątkowego, co spotkało mnie, bo trafiłam na 120-lecie istnienia klubu.
3: No, a w takim razie czego możemy sobie życzyć na 120-lecie?
8: Proszę pana, tak jak dziś w kościele mariackim ksiądz powiedział, że sport jest najlepszym wychowawcą młodych ludzi i właśnie sport to wartości. Sport to umiejętność pokonywania słabości, to umiejętność przechodzenia przez zwycięstwa, ale też sport, który uczy bardzo wiele pokory i my prowadząc naszą Akademię Hokejową, ale też seniorskie drużyny, przede wszystkim są te wartości dla nas najważniejsze.
9: Ewa Kasprzycka, prezes zarządu KS Krakowia 1906. Spotykamy się, bo 13 czerwca 1906 roku powstała Krakowia. Mamy 120 rocznicę powstania i no tak jak co roku spotykamy się w Parku Jordana, troszeczkę inaczej, bo spotkamy się na hali stulecia.
3: No czego możemy sobie życzyć na ten okrągły jubileusz?
9: No na pewno wytrwałości, na pewno sukcesów. No i dalej, żeby następne lata były bardziej owocne niż te.
1: Dodam, bo to nie zostało jeszcze powiedziane, Krakowia jest najstarszym istniejącym klubem piłkarskim w Polsce.

Słuchają Państwo Radia Plus, jest 17.30, dziś 12 dzień czerwca. W 1952 roku w Kielcach urodziła się Anna Treter, wokalistka i pianistka zespołu Pod Budą, z którym jest od początku grupy, ale prowadzi też działalność solową. Otworzyła w Krakowie też piosenkarnię. Co miesiąc spotyka się z młodymi, wrażliwymi, mającymi coś do powiedzenia, zaśpiewania, muzykami, poetami, kompozytorami i pieśniarzami. Mieszka pod Krakowem.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie. Jako wychowawca pracował w domach salezjańskich w Oświęcimiu i w Krakowie. Kardynał August Chlont. 24 czerwca minie setna rocznica mianowania go prymasem Polski. Z tej okazji jutro w Krakowie odbędzie się wyjątkowa konferencja. Nazywany prymasem trzech epok, odegrał bowiem ważną rolę w historii Kościoła i w historii Polski.
2: Łukasz Majszak, prezes Instytutu imienia Hetmana Żółkiewskiego. August Chlont, przede wszystkim znamy go i pamiętamy z tego, że był prymasem Polski. Właściwie można by powiedzieć, że jednym z największych prymasów Polski, myślę, że nawet jednym z największych Polaków, co potwierdza chociażby kardynał Bernard Griffin, potwierdził właściwie w momencie śmierci kardynała Chlonta, kiedy powiedział, że Polska straciła jednego z największych synów, jakich zna historia i odegrał ogromną rolę w życiu i Kościoła, i państwa, i narodu, począwszy od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy został prymasem Polski w 1926 roku, potem przez okres II wojny światowej, aż do 1948 roku, czyli czasów komunistycznych, i z tego też powodu jest nazywany prymasem trzech epok.
3: A jaki ma związek z Krakowem, z Małopolską?
2: No właśnie, wydawałoby się, że to był prymas Gniezna, Poznania i Warszawy, a jednak ze względu na to, że był zakonnikiem w Towarzystwie Salezjańskim, to po powrocie z Włoch został skierowany do placówki w Oświęcimiu. Tutaj właśnie z Oświęcimia do Krakowa jest bardzo blisko. Tutaj też się uczył, tutaj zdobywał brakujące mu wykształcenie, bo taka ciekawostka, najpierw zrobił doktorat w Rzymie, a dopiero potem musiał w Polsce robić maturę. Właściwie można powiedzieć, że w Krakowie miały miejsce najważniejsze wydarzenia w jego życiu, a mianowicie został wyświęcony na diakona w katedrze na Wawelu i przyjął tutaj też w 1905 roku święcenia kapłańskie w kościele sióstr wizytek i tutaj też został skierowany do takiej pierwszej pracy duszpasterskiej w latach 1905-1907 w schronisku dla chłopców.
3: Czyli ten związek z Krakowem, z Małopolską jest wyjątkowy.
2: Tak, wyjątkowy, istotny bardzo i właściwie można powiedzieć, że całe jego kapłańskie życie tutaj ma swój początek i myślę, że to jest bardzo mało znane. W związku z tym też tutaj jako Małopolanie mogą być dumni z tego, że tutaj był August Chlont święcony i że ten jego związek z Małopolską jest taki silny.
3: W Krakowie będzie konferencja poświęcona temu kardynałowi.
2: Planujemy przybliżyć postać kardynała w różnych aspektach i właściwie możemy powiedzieć tak na trzech różnych poziomach, to znaczy naszymi gośćmi będą i duchowny, ksiądz Bogusław Kozioł. Przybliży trochę sylwetkę, biografię, historię, dzieło i właśnie to, dlaczego ta heroiczność cnót, można powiedzieć, że została zatwierdzona przez Watykan. Będzie właśnie mówił o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa i w życiu i w nauczaniu. To też związki są z Krakowem, także też zachęcam, żeby przyjść i posłuchać jakie. Drugi aspekt to aspekt taki właśnie intelektualny i o tym powie pan profesor Marek Kornat w kontekście zadań i przeznaczenia Polski, jak je widział właśnie w swoim czasie prymas August Chlont. I trzeci aspekt, można powiedzieć, taki praktyczny, publiczny. O tym opowie właśnie polityk czterech kadencji Sejmu, pan Jan Łopuszański, który przedstawi postać kardynała jako tego właśnie przywódcy narodu i ojca duchowego. Myślę, że to, co szczególnie jest godne podkreślenia, to z jednej strony kwestia takiego zawierzenia Maryi przez kardynała Chlonta i te niezwykłe słowa, które wypowiedział na łożu śmierci, że zwycięstwo, kiedy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję i potem dalej, o czym się dzisiaj prawie w ogóle nie pamięta, że następuje po nim prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Jak się czasami mówi, że nie byłoby Jana Pawła II bez kardynała Wyszyńskiego, to z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nie byłoby ani kardynała Wyszyńskiego, ani Jana Pawła II bez kardynała Chlonta, jego postawy, jego programu, jego zawierzenia Maryi.
1: Konferencja rozpocznie się mszą świętą w samo południe w kolegiacie świętej Anny, a odprawiana będzie w intencji beatyfikacji kardynała. W 2018 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót, po którym prymas otrzymał tytuł czcigodnego sługi Bożego. 20 minut do 18:00.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.
5: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ten weekend w Zakopanem odbędzie się impreza etap Poland by Tour de Pologne. W ramach wydarzenia organizatorzy przyszykowali wiele wydarzeń rowerowych dla wszystkich, w tym najważniejszy wyścig kolarski na 107 km. W czasie wyścigu pojawią się utrudnienia na drogach powiatu tatrzańskiego. Mówić będzie Jakub Kliszcz, dyrektor sportowy zawodów.
2: Wydarzenie jest duże, międzynarodowy charakter, w związku z czym wymagało dużej logistyki. Trasa wyścigu przebiega przez teren dwóch powiatów, sześciu gmin.
3: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Szykuje nam się bardzo, bardzo sportowy weekend w Zakopanem. Nawet trochę pogoda się poprawiła, więc dobrze, zaczynają nam warunki sprzyjać. Zakopane odwiedza wyścig L'Étape Tour de France. Duża sportowa impreza, nie tylko dla profesjonalistów, też dla amatorów, ale również i dla rodzin, i dla dzieci.
2: Niedzielny wyścig, który jest takim gwoździem programu. Startujemy tutaj spod Urzędu Miasta, start honorowy do Poronina, no i później zaczyna się już takie właściwe ściganie. Tutaj na terenie miasta od razu przepraszamy najmocniej, ale też staraliśmy się to zrobić w jak najbardziej delikatny sposób. Będą delikatne utrudnienia w niedzielę rano, ale też termin czy godzinę poranną wybraliśmy dlatego, żeby je jak najbardziej ograniczać. Start o 8 rano.
4: Komisarz Roman Baran, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Jeżeli chodzi o sam wyścig, to mieszkańcy Zakopanego muszą się przygotować na to, że od godziny 7 już będą utrudnienia w rejonie ulicy Kościuszki, która zostanie całkowicie zablokowana od Alei 3 Maja do ulicy Sienkiewicza.
2: Start mamy na ulicy Kościuszki, tak. Tam gdzie są największe utrudnienia, tak. A później w którą stronę ten peleton kolarski będzie się kierował?
4: Z ulicy Kościuszki wyruszamy w stronę ulicy Chramcówki, następnie przez Spyrkówkę drogą krajową K47 zmierzamy do Poronina, gdzie na rondzie kierujemy się w stronę Suchego.
2: Wyścig zakończy się w gminie Kościelisko na Gubałówce, na skrzyżowaniu Salamandry i drogi Zupka. Około 12.30 już podejrzewam, że to wszystko się powinno zakończyć. Później rozdanie nagród znowu w L'Étape Village, gdzie gorąco zapraszamy. No mamy nadzieję, że to będzie super sportowy weekend.
4: Następnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie w Zębie. Udajemy się do Nowego Bystrego. Peleton, wyścig zmierza w stronę powiatu nowotarskiego, a następnie na powrocie wyjeżdżamy w miejscowości Nowe Bystre, Dudkówka, Słodyczki, gdzie wyścig kieruje się do mety, która jest zlokalizowana na Gubałówce i tam kończymy wyścig. W tym miejscu też dojdzie do przecięcia się wyścigu kolarskiego z Tatra Fest biegiem.
2: Będzie funkcjonowała na górnej równi Krupowej L'Étape Village, czyli takie miasteczko zawodów. Znajdziecie tam Państwo przeróżnych wystawców z przeróżnych, że tak powiem, dziedzin. Będzie na pewno co oglądać i zapraszamy gorąco do odwiedzania. Całkowicie oczywiście bezpłatne i do niedzieli to wszystko będzie działało, także każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Przewidujemy, że ta blokada oprócz tej ulicy Kościuszki, gdzie nastąpi od 7 godziny do gdzieś mniej więcej 8.10, to będzie to systematycznie na bieżąco ten ruch odblokowany i myślę około 15 minut czas oczekiwania ewentualnie na przyjazd po przejeździe tego całego peletonu wyścigu. Natomiast później będzie przerwa i będziemy czekać na kolarzy, którzy po prostu około godziny 10 pojawią się na terenie powiatu tatrzańskiego i wtedy już będą utrudnienia w rejonie Gubałówki, gdzie też będziemy musieli drogę całkowicie zamknąć od ulicy Nędza Kubińca, skrzyżowanie Salamandry oraz w rejonie Dudkówki i Dzianisza. Tam będzie całkowicie droga zablokowana na około 3 godziny.
2: Wierzymy, że dzięki temu po prostu to wszystko tutaj ma cel, żeby promować i sport, i aktywny tryb życia. Rower jest jednym z tych czynników. I promować po prostu Zakopane i nasz region w zakresie fajnego spędzania wolnego czasu.
1: A w ramach imprezy odbędą się też mniejsze zawody dla dzieci i młodzieży. I odbywać się będą na górnej równi Krupowej, gdzie już powstaje specjalne miasteczko.

0: reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór. Reklama.
1: Niecałe 3 minuty do 18:00, o 18:00 w Radiu Plus Wiadomości. Po wiadomościach czekać na Państwa będzie Agata Petela. Kolejny magazyn reporterów w poniedziałek. Bogdan Ingersleben, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wrócimy do wypadku na Dolnym Śląsku. Rosja może dziś wystrzelić pocisk Oriesznik. Ukraińskie wojsko ostrzega. Problemy w trakcie wylotu papieża z Hiszpanii. Leon XIV musiał opuścić samolot. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, 9-latka i jego ojca. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, twierdzi, że nic nie pamięta.
1: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem.
0: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, grozi mu 8 lat więzienia. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową CPK. Zorganizowało je Stowarzyszenie Tak dla CPK, które przedstawiło dziś w Sejmie efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Na tym spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co przyniosły wspomniane konsultacje?
2: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
3: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
2: Tłumaczył Patryk Wild ze Stowarzyszenia Tak dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7 tysięcy kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
3: Około 3 tysięcy linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
2: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują dziś członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Sprzed Sejmu Mateusz Chłystun.
0: Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Kijów nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne.
4: I obowiązkowo każdego dnia.
0: Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
4: Вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає.
0: Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Rosja już 4 razy atakowała Ukrainę Oriesznikiem, a to pocisk, który jest w stanie przenosić głowicę nuklearną. Dobiegła końca tygodniowa podróż papieża do Hiszpanii. Ojciec Święty powinien być już w samolocie, który odleci z Teneryfy, jednak lot jest opóźniony. To z powodu problemów, którego szczegółów nie wyjaśniono. Leon XIV wyszedł z maszyny i wszedł do budynku lotniska. Przypomnijmy, w trakcie podróży papież odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wodniacy obiorą ster na Bydgoszcz. Zbliża się duży festiwal z rzeką w roli głównej. Na Brdzie pojawią się smocze łodzie, niezwykłe jednostki pływające, a na brzegu będą rozbrzmiewać koncerty muzyki szantowej. W programie jest też wyścig łodzi stworzonych z plastikowych butelek.
6: Z nieoficjalnych przecieków przynajmniej większość łodzi już jest gotowych. Nie wszyscy wiedzą, że to jest faktycznie z butelek, to raz, a dwa, że wszystkie zespoły miały te same materiały i co ważne, tą samą ilość materiałów, czyli zobaczycie Państwo, jak różnorodne pomysły, jaka kreatywność jest.
0: Mówi Sławomir Piotrowski, organizator wyścigu. Festiwale 20 i 21 czerwca.
5: Peace.

0: 10 minut po godzinie 18. No to wysiadamy z tej taksówki, choć towarzystwo zacne, bo towarzyszyła nam muzycznie Vanessa Paradis. To ponad 3 minuty śpiewała pięknie swoim delikatnym głosem.
1: Plus.
0: A ja potowarzyszę Państwu do 20. Agata Pytela, witam. Dzień dobry. Wspólnie rozpoczynamy weekend, który ja podpowiem, jak spędzić, jak się nie nudzić, bo w Krakowie dużo się będzie działo. Mam też przygotowane prezenty dla Państwa, zatem zaczynamy i gramy. To już rezerwat. Zaopiekuj się mną. A później Redbox for America. Będą też książkowe prezenty.

0: understand. For America, Red Box w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: I na weekend, i na wakacje mam dla Państwa dobrą propozycję do czytania książki, którą można zabrać ze sobą na plażę, a że idą upały, bo w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia ma być nawet 29 stopni, no to nad rzeczką albo nad jeziorem fajnie będzie czytało się taką książeczkę, a ta książka to nowość Tajne godziny Michaela Rona. 2 lata temu powołano specjalną komisję. Miała zbadać działanie brytyjskich służb specjalnych i wykryć wszelkie nieprawidłowości. A oddelegowani do niej urzędnicy otrzymali nieograniczony dostęp do poufnych archiwów. Tyle, że na każdym kroku ktoś torpeduje pracę komisji, aż nagle pojawia się teczka z napisem Otis, co mieści, skoro najwyraźniej z jej powodu ktoś ściga nocą odsuniętego od służby szpiega krętymi drogami, co musiało wydarzyć się w Berlinie tuż po zjednoczeniu, skoro ktoś za wszelką cenę chce utrzymać to w tajemnicy. No i kto zwycięży w walce o duszę tajnych służb? A może jej wynik został przesądzony już dawno, dawno temu. Szpiedzy, urzędasy, politycy, ich asystenci, karierowicze, wyrobnicy, wypaleni zawodowo. Za dnia wszyscy wykonują swoje obowiązki. Dopiero to, co robią w tajnych godzinach, pokazuje, kim są naprawdę. Tajne godziny, tę nowość mam dla Państwa i chętnie Wam ją sprezentuję. Zatem piszcie na luz+maupa.radio/plus.pl. Kto chciałby zdobyć tę książkę, musi do mnie szybciutko napisać. Pierwsza osoba, która wyśle mail z hasłem godzina, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Reklama.

0: 18.30, zatem pora najwyższa na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Już niemal 20 osób zadeklarowało swój udział w wyborach na prezydenta Krakowa. Chociaż do oficjalnego wpisu na listę jest jeszcze czas, to już teraz jest prawie pewne, że o fotel prezydenta miasta będzie walczyć rekordowa liczba kandydatów. Jak mówi Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego, może mieć to duży wpływ na końcowy wynik wyborów.
2: W sytuacji, kiedy mamy trójkę kandydatów, która jest wyraźnie z przodu, a przynajmniej wiele na to wskazuje, no bo danych sondażowych jeszcze nie mamy, to jeżeli któryś z tych kandydatów będzie tracił więcej na rzecz innych kandydatów, to może się okazać, że ci kandydaci z miejsc od czwartego do tych miejsc dalej mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądał kształt drugiej tury.
1: Swojej kandydatury wciąż nie ogłosił Łukasz Gibała, radny i przewodniczący klubu Kraków dla mieszkańców, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą kilku punktów procentowych.
2: Nie musi deklarować się już teraz, bo i tak wszyscy wymieniają go jako potencjalnego kandydata, jako naturalnego kandydata. Ma on w Krakowie bardzo dużą rozpoznawalność. Na większość pozostałych kandydatów po prostu wykorzystuje teraz ten okres, żeby pokazać się mieszkańcom Krakowa w wielu miejscach, w wielu przypadkach w ogóle, zademonstrować, że oni istnieją, no bo nie każdy o ich istnieniu, o ich dotychczasowej działalności wie.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Jakie miejsce zajmuje człowiek w dobie rozwoju sztucznej inteligencji? Czy AI może być zagrożeniem dla niego i relacji społecznych? Między innymi na te pytania szukać będą odpowiedzi eksperci i uczestnicy spotkania Człowiek w epoce AI wokół encykliki Magnifica Humanitas Leona XIV, mówi Nikodem Bała z krakowskiego biura pomoc Kościołowi w potrzebie.
4: Bardzo ważne jest rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na nasze człowieczeństwo, na nasze relacje, nawet na nasze czucie takie fizyczne, psychiczne. Dlatego chcemy poddać te wszystkie wątpliwości rozmowie, ale też zobaczyć przez całe magisterium Kościoła, przez naukę Kościoła katolickiego, jaki to może mieć wpływ.
1: W dyskusji wezmą udział eksperci związani z jednej strony z Kościołem, z drugiej ze światem nauki.
4: Każda z tych osób zajmuje się właśnie sztuczną inteligencją w kontekście dzisiejszej rzeczywistości i chcielibyśmy poruszyć właśnie te tematy związane z troską o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 18 w siedzibie krakowskiego biura pomoc Kościołowi w potrzebie na polach dialogu w Krakowie. Trzeba się zapisać.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Podobno uderzenie jego buławą przynosi szczęście. Ulicami Krakowa przeszedł wczoraj tradycyjny pochód laikonika. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji stolicy Małopolski.
5: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
6: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć laikonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
7: A ja nigdy.
6: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle. Przyjedźmy. Ale gdyśmy pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
7: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji
6: Jej pokazać.
7: Jesteśmy zachwyceni.
8: Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście.
1: A na miejscu był nasz reporter Oleg Ruszkowski. Pogoda.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
1: Wieczór pochmurny, w Krakowie na termometrach 17 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu na cały weekend.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.

0: rozbrzmiewają instrumenty o wyjątkowej historii. W tegorocznym programie znalazły się występy artystów z Polski oraz kilku krajów europejskich, a już dziś o 20:15 publiczność będzie mogła wysłuchać w Bazylice Świętej Trójcy Ojców Dominikanów koncertu estońskiej organistki Kyli Eriksson. A dopiero 18:42 na zegarach, zatem jeśli nie mają Państwo planów na wieczór, to jeszcze zdążycie na ten wyjątkowy koncert. Z kolei w niedzielę o 16:30 w Uniwersyteckiej Kolegiacie Świętej Anny będzie okazja do wysłuchania występu Romana Peruckiego z Gdańska. No i co ważne, wstęp na wszystkie te koncerty jest oczywiście bezpłatny.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.

Orbison w Radio Plus. A ja przypominam, że w Krakowie trwa Wodecki Twist Festival. Centralnym wydarzeniem tegorocznego festiwalu jest koncert galowy tylko w kinie, który już w niedzielę w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Organizatorzy przygotowali taką muzyczną podróż przez utwory związane ze światem filmu i ekranowych emocji. A na scenie wystąpią m.in. Renius, jest Natalia Przybysz, Olga Szomańska, Aleksander Dębicz, Krzysztof Iwaneczko oraz Mietek Szcześniak. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Tomasza Szymusia. Ważnym punktem programu będzie również jutrzejszy koncert Jazz Yeah w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piękne miejsce, no i wspaniała muzyka. Tę muzykę zaprezentuje Kaja, która swoje utwory przedstawi w zupełnie nowych aranżacjach, w zupełnie nowych odsłonach, przygotowanych wspólnie z wybitnymi muzykami jazzowymi w otoczeniu zabytkowej zieleni. Zabrzmią zarówno dobrze znane piosenki artystki, jak i klasyczne standardy jazzowe. A towarzyszyć jej będą Jan Smoczyński, Michał Barański, Michał Miśkiewicz oraz Iwona Zasuwa. Wodecki Twist nie jest jedynie festiwalem wspomnień. Jest to wydarzenie, które pokazuje, jak żywa pozostaje twórczość Zbigniewa Wodeckiego, jak wiele współczesnych interpretacji może z niej wyrastać. A ja polecam Państwu stronę wodeckitwistfestival.pl. Tam mogą Państwo jeszcze dorwać ostatnie bilety na jutrzejszy koncert w Ogrodzie Botanicznym. Zatem Państwo klikają, a ja pięknie gram, bo to już Leonard Cohen. I'm your man.

0: Reklama.
1: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
2: Niższy VAT na paliwa utrzymany. Zacznijmy od ważnych informacji dla kierowców. Zagadkowa śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jest śledztwo prokuratury. Najdroższy mundial w historii. Sprawdzimy też, ile muszą płacić kibice za oceanem. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
3: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
2: O czym informował Michał Skolimowski. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Polka ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia. Z kolei polskie śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
4: Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Przyczyną opóźnienia problem techniczny. Papież Leon XIV wróci z Hiszpanii do Rzymu nieco później niż planowano. Gdy pilot samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie przygotowywał się dziś do lotu, nie chciał włączyć się silnik. To prawdopodobnie przez silny wiatr. Trwa usuwanie usterki technicznej. Przypomnijmy, papież wraca z tygodniowej podróży po Hiszpanii. Odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Tegoroczny mundial najdroższym w historii piłki nożnej. Media społecznościowe zalały już zdjęcia paragonów grozy. Zdecydowanie głęboko do kieszeni będą musieli sięgnąć kibice oglądający mecze w USA, zwłaszcza w Nowym Jorku i Los Angeles. Paczka Presley to wydatek w przeliczeniu na naszą walutę 50 zł, mała butelka wody 40. Olbrzymie podwyżki cen noclegów to norma podczas Mistrzostw Świata. Ci, którzy jeżdżą na mundiale takimi cenami nie są zaskoczeni, mówi Michał z Katowic, który wyjeżdża na Mistrzostwa do USA.
6: Co do tej drożyzny, to jest przed każdymi Mistrzostwami Świata. Sam zresztą byłem na przykład świadkiem w Katarze, gdzie w jabłko kosztowało 20 zł. Da się wszystko zorganizować taniej, własnym sumptem. Będę rezydował w Nowym Jorku. No i tak sobie myślę, że w Nowym Jorku jest bardzo dużo parków, więc myślę, że kibice, że oni są tak pomysłowi i tak zaradni, że na pewno sobie z tym poradzą.
2: Na tegorocznym mundialu zdecydowanie najbardziej łaskawym krajem dla portfela kibiców jest Meksyk. Na kolejny mecz już o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Voyage. No to kończymy tę muzyczną podróż, bo chcę Państwa zaprosić na koncert pełen radości i nadziei.
1: Plus.
0: Przed nami bowiem finał 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, 18. edycji festiwalu. Już w sobotę i w niedzielę czeka nas mnóstwo wzruszeń, bo krakowski rynek główny zatętni radością i muzyką. Wybrzmi na nim również potężna moc nadziei. W sobotnim koncercie finałowym, który rozpocznie się o godzinie 18, to trzeba zapamiętać, zaczarowanym wokalistom towarzyszyć będą na scenie Alicja Majewska z akompaniamentem Włodzimierza Korcza, Julia Pietrucha, Kaśka Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek. Sobotni koncert poprowadzą Anna Dymna, Mateusz Janicki, Maciej Musiał, a w niedzielę ciąg dalszy muzycznych emocji. Tym razem na rynku głównym musimy pojawić się nieco później, bo o 20:00 rozpocznie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Wydarzenie między innymi z artystycznym udziałem Macieja Balcara, Joanny Kulik, Moniki Kuszyńskiej, Adama Nowaka, Magdy Steczkowskiej i finalistów 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Będą hity, będą wzruszenia, będą przepiękne piosenki. No i Państwo muszą też tam być. Rynek główny pomieści naprawdę sporą liczbę osób chętnych posłuchać tych wspaniałych rytmów, ale uwaga, liczba miejsc siedzących będzie ograniczona, zatem jeśli chcą Państwo sobie zająć miejscówkę, no to trzeba przyjść długo, długo wcześniej, zanim rozpocznie się koncert. A przypominam, start w niedzielę o 20:00.

0: Muzyczna dawka energii, czyli Modern Talking w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Jeśli mają Państwo ochotę na taką weekendową wycieczkę, ale nie za daleko i żeby było jeszcze mnóstwo atrakcji na miejscu, no to polecam Wam w niedzielę wybrać się do Wieliczki, bo tam odbędzie się jubileuszowe 20. Święto Soli. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza na wyjątkową, jubileuszową odsłonę tego wydarzenia, a święto odbędzie się w nowej lokalizacji przy ulicy Daniłowicza 12 w sąsiedztwie szybu Daniłowicza. Przez cały dzień uczestnicy będą mogli zgłębiać historię jednego z najważniejszych przedsiębiorstw dawnej Rzeczpospolitej, które przez stulecia budowało potęgę gospodarczą kraju, a program wydarzenia wypełnią warsztaty dawnych fachów i spotkania z rzemieślnikami prezentującymi tradycyjne umiejętności związane z funkcjonowaniem kopalni soli. Pokazane zostaną na przykład techniki skręcania lin, garncarstwo, bednarstwo, kowalstwo, wikliniarstwo oraz czerpanie papieru, a chętni będą mogli samodzielnie spróbować ważenia soli tradycyjną metodą. W strefie edukacyjnej natomiast najmłodsi wykonają własne solniczki z masy solnej, stworzą pamiątkowe dokumenty z pieczęcią i zmierzą się z mega puzzlami. W programie także tradycyjna loteria koszy z solą, a o oprawę muzyczną zadbają reprezentacyjna orkiestra Dęta Kopalni Soli Wieliczka oraz zespół Tres de Jazz. Finałem jubileuszowej edycji będzie koncert zespołu Słowiany, a na uczestników czekać będą również kulinarne inspiracje w strefie gastronomicznej. Tam będzie można złapać przepis na różne fajne dania, oczywiście z solą w roli głównej. Ja polecam Państwu wycieczkę do Wieliczki w niedzielę. Start atrakcji o godzinie 10:00. Co ważne, udział we wszystkich aktywnościach jest oczywiście bezpłatny. Perfekt i Vaya con Dios to nasz najbliższy muzyczny plan, zatem warto zostać z nami z przebojami.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
5: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: To Skaldowie w Radiu Plus, a w studiu już Dominika Baraniec. Czas zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Husarze nad Krakowem, formacja myśliwców F-35 przeleciała dziś nad Wisłą. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Nowe samoloty wystartowały z Gdańska, przeleciały nad Warszawą i skończyły pokaz właśnie nad Krakowem. Było głośno, choć krótko. Posłuchajmy, jakie są wrażenia krakowian.
2: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
3: Super, bo były głośne.
4: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
5: Bardzo ciekawe zdarzenie, widzieć pierwszy raz takie samoloty.
6: Bardzo krótki przelot, przydałby się jeszcze raz.
1: W rękach polskich sił powietrznych są 3 takie samoloty. Kolejne 32 maszyny mają trafić do Polski do 2029 roku.
7: To są wiadomości Radia Plus.
1: Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie jako wychowawca, pracował w domach salezjańskich w Oświęcimiu i stolicy Małopolski, kardynał August Chląd. W tym roku, dokładnie 24 czerwca, mija setna rocznica mianowania go prymasem Polski. Z tej okazji jutro w Krakowie odbędzie się wyjątkowa konferencja. Związek kardynała z Krakowem jest istotny, jego kapłańskie życie ma swój początek właśnie tutaj, mówi Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu imienia Hetmana Żółkiewskiego.
8: Można powiedzieć, że w Krakowie miały miejsce najważniejsze wydarzenia w jego życiu, a mianowicie został wyświęcony na diakona w katedrze na Wawelu i przyjął tutaj też w 1905 roku święcenia kapłańskie w kościele sióstr wizytek i tutaj też został skierowany do takiej pierwszej pracy duszpasterskiej.
1: Nazywany prymasem trzech epok, odegrał ważną rolę w historii kościoła, a także Polski. O życiu i zasługach prymasa Chlonda opowie m.in. wicepostulator procesu beatyfikacyjnego.
8: Planujemy przybliżyć postać kardynała w różnych aspektach i właściwie można powiedzieć tak na trzech różnych poziomach. Ksiądz Bogusław Kozioł przybliży trochę sylwetkę, biografię, historię. Będzie właśnie mówił o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa i w życiu, i w nauczaniu. To też związki są z Krakowem.
1: Konferencję rozpocznie msza święta o godzinie 12 w kolegiacie świętej Anny.
7: To są wiadomości Radia Plus.
1: Krakowia celebruje 120 lat działalności. Świętowanie okrągłego jubileuszu rozpoczęło się dzisiaj. Dla kibiców i działaczy to czas na wspomnienia przeszłości, ale też patrzenie w przyszłość. O refleksję zapytaliśmy kibiców i zawodników.
9: Taka uroczystość, na której kibic, myślę, powinien być.
10: Czym dla was jest Krakowia?
11: No, tradycja, klub, wszystko.
10: Tutaj widzę po koszulce, że hokej, tak?
11: Tak.
12: To jest ważny dzień, 120-lecie naszego klubu i to jest ważny dzień i warto tutaj być.
10: Czy u was Krakowia jest rodzinna, czy to jakoś inaczej wynikło?
13: Przez brata.
12: Tak samo.
10: Wszystko przez brata. Jesteście siostrami?
13: Nie, to jest moja najlepsza koleżanka.
10: A poznałyście się tutaj?
13: Tak.
10: W Krakowie?
13: Tak.
9: Krakowia to cała historia mojego życia i mojego ojca i moich przodków.
1: Krakowia jest najstarszym istniejącym klubem piłkarskim w Polsce. Została założona 13 czerwca 1906 roku. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
1: Wieczór pochmurny, w Krakowie na termometrach 17 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu na cały weekend.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.

0: Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz mam dla Państwa bardzo ciekawą pozycję wydawniczą, książkę, dzięki której być może ktoś z Państwa schudnie. Ta książka to Zmiana zaczyna się w głowie, czyli takie nowe spojrzenie na leczenie otyłości. Bo otyłość nie jest brakiem silnej woli, to choroba przewlekła, złożona i wymagająca leczenia. Mimo to wiele osób wciąż słyszy, że wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać, a w efekcie zamiast realnej pomocy pojawia się wstyd, frustracja i kolejne, często nieskuteczne próby odchudzania. Ta książka powstała po to, by zmienić ten sposób myślenia. Lekarz Anna Stankowska-Dobrowolska, specjalistka chorób wewnętrznych, przez lata pracy w szpitalu obserwowała skutki nieleczonej otyłości. Cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i wiele innych poważnych powikłań zdrowotnych. Zrozumiała wtedy coś kluczowego. Dopóki nie zaczniemy leczyć samej otyłości, będziemy jedynie walczyć z jej konsekwencjami. W książce autorka w przystępny, empatyczny i oparty na aktualnej wiedzy medycznej sposób wyjaśnia, czym jest choroba otyłościowa oraz jakie są współczesne możliwości jej leczenia. To poradnik dla osób, które chcą przestać obwiniać siebie, a zacząć rozumieć mechanizmy stojące za otyłością i znaleźć rzetelną wiedzę potrzebną do zmiany. Nowe spojrzenie na leczenie otyłości, czyli Zmiana zaczyna się w głowie. Tę książkę mam dla Państwa. Bardzo ciekawy tytuł na rynku wydawniczym. Nowość, którą możecie teraz wygrać. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem właśnie nowość, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.

0: Everything We Touch i Maggie Rayleigh to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: Jeśli w weekend nabiorą Państwo ochoty na spacer, no to ja proponuję obrać kierunek na Bulwar Czerwieński, który ponownie stał się miejscem spotkania tradycji, rzemiosła i kultury. Przez niemal 2 tygodnie mieszkańcy i turyści mogą uczestniczyć tam w kolejnej edycji Jarmarku Świętojańskiego. Zatem w programie koncerty, warsztaty rękodzielnicze, wydarzenia rodzinne oraz stoiska twórców i rzemieślników z całej Polski. Ważnym elementem jest oczywiście program artystyczny. Na scenie pojawią się zespoły, artyści inspirujący się muzyką tradycyjną, folkiem i kulturą różnych regionów, ale taką integralną częścią jarmarku jest rozbudowany program warsztatowy. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił w różnorodnych technikach rękodzielniczych, poznając jednocześnie tradycje związane z kulturą ludową i świętojańskimi zwyczajami. W programie znalazły się na przykład warsztaty plecionkarskie, tworzenie wianków świętojańskich, rzeźby z drewna, garncarstwa tradycyjnego. Oferta warsztatowa jest naprawdę bogata. Każdy znajdzie coś dla siebie, a dla rodzin przygotowano również warsztaty artystyczne, animacje oraz grę terenową poszukiwanie kwiatu paproci. Sercem jarmarku pozostaje strefa wystawców, w której zaprezentują się twórcy i rzemieślnicy z całej Polski. A każdy, kto odwiedzi jarmark, będzie mógł znaleźć na przykład autorską ceramikę, wyroby drewniane, biżuterię, tekstylia, szkło artystyczne, dekoracje inspirowane kulturą ludową. Można zrobić tam zakupy albo chociaż popatrzeć na te piękne cudeńka i arcydzieła. Jarmark Świętojański potrwa do 21 czerwca, a ja przypominam, że to wszystko na Bulwarze Czerwińskim i tam warto się wybrać. A teraz ja wybieram się do domu, również rozpoczynam weekend. Pięknego czasu Państwu życzę, proszę wypoczywać. Niech tylko pogoda nam dopisze. Żegnam się muzycznie, to już Alan Parsons Project. Don't answer me. Agata Ptela, pa, pa, do poniedziałku.

0: przyznała śledczym, że zakopała płody. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Nowy król przestworzy. F-35 oficjalnie rozpoczął służbę w polskiej armii. Przed nami kolejny mecz Mistrzostw Świata. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Radio Plus dotarło do szczegółów wyjaśnień 57-letniej patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
1: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
2: To jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
1: W szoku byłam.
0: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
3: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Oto nowy król przestworzem. F-35, czyli husarz, oficjalnie rozpoczął dziś służbę w polskich siłach zbrojnych.
4: F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko.
0: Mówi były pilot F-16, a obecnie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Ireneusz Nowak. Na razie do Polski trafiły 3 myśliwce, łącznie będą 32 sztuki. Papież wraca do Rzymu samolotem króla Filipa VI. Monarcha zaoferował to Ojcu Świętemu w związku z problemami technicznymi maszyny, która planowo miała odlecieć z Teneryfy. Przypomnijmy, papież musiał opuścić pokład, bo w samolocie nie chciał włączyć się silnik. Podróż Leona XIV do Hiszpanii trwała tydzień.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a z kolei o 3 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
6: To trzeci w historii mundial z udziałem Kanady i drugi z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Piątkowy wieczór, pora rozpocząć naszą prywatkę. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i zapraszam na pierwszy miks, a w nim Sabrina i Boys. Potem Tatiana i Chica Cubana, będzie też duet Dolar w nagraniu Ola Moore.

0: Australijski wokalista i aktor Jason Donovan utworem Too Many Broken Hearts zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Reklama.
1: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami amerykańska wokalistka Laura Branigan, jeden z jej wielkich hitów, piosenka The Lucky One. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger. Będzie też grupa Madness w nagraniu Our House.

To był zespół Madness, teraz duet numer uno i Tora Tora Tora, potem Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle i Touch in the Night.

To była grupa Silent Circle, a przed nami formacja Solid Strangers i Music in the Night. Potem Boniem i Happy Song. Będzie też trio Fun Fun i Baila Bolero.

To było włoskie trio Fanfan, a w dalszym ciągu Włosi. Przed nami król muzyki Italo Disco Savage i Goodbye, a potem polska wokalistka i modelka Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: Beata Lata utworem Touch My Heart zakończyła ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Przed nami duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Donatella Retore i Splendido Splendente.

0: włoskie przeboje grupa Ricche Poveri utworem Sara Perchettiamo zakończyła ten mix.
1: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
2: Reklama.

0: Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Bonnie M, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Kaoma i Lambada, a także grupa Chocolates w nagraniu El Bimbo.

dalszym ciągu gorące klimaty, za nami grupa Monserrate, a przed nami Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood. Potem grupa Modern Romance i Best Years of Our Lives. Będzie też formacja Chili w nagraniu Say I'm Your Number One.

0: To była grupa Manhattan Transfer i Quenta Maya. Już za chwilę Radio Diluna i Comanchero, potem Magazine 60, Kenosa, a także Taco w nagraniu Putin on the Ritz.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
3: Reklama.

trio Scotchy Pictures, a już za chwilę holenderski duet Fantastiki Costa Blanca. Potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol i Rigueira w nagraniu Vamos a la Playa.

To był włoski duet Rigueira, przed nami grupa Bonnie M, Bahama Mama, potem Saragossa Band, Zabadaka, także Gumbay Dance Band i Son of Jamaica.

Blitz zakończyliśmy w greckich klimatach. To była formacja The Great Bouzouki Disco Band. Następny rozpoczniemy w klimacie Italo Disco. P-Lion, Happy Children, grupa Scotch Disco Band, a także Tony Esposito i Kalimba de Luna.

To były klimaty lat 80. ubiegłego wieku, a przed nami dyskotekowe klimaty lat 70. Formacja Continent No. 6 i Afro America, potem trio Gibson Brothers, Kesserami Vida i Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

0: była Sheila z Singing in the Rain, a przed nami formacja Weather Girls i Training Man, potem Amanda Lear, Follow Me i Didi Jackson w nagraniu Automatic Lover.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got

Lady Jackson utworem Automatic Lover zakończyła ten mix i zakończyła dzisiejszą prywatkę. Zapraszam jutro, słyszymy się o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.